Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dishes, dishes, dishes.
1: Melo Radio.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

ale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główne.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
6: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami magazyn reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dzisiaj udamy się w teren na wycieczkę. Skorzystaliśmy z zaproszenia Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. Tym razem towarzystwo przygotowało dla nas wycieczkę geologicznym tropem po Koninie. Oprowadza Łukasz Rakowicz z Tumku. Odwiedzili kilka miejsc, gdzie możemy spotkać skały. To zazwyczaj elementy wystroju konińskich budynków. No i tak zaczęliśmy na początek od wizyty w budynku dawnego MDK-u, a więc dzisiejsze Konińskie Centrum Kultury. Tam przyjrzeliśmy się dokładniej posadzkom.
7: To jest w stanie coś ciekawego powiedzieć, zobaczyć tutaj w tych skałach. Wiem, że dla zwykłego zjadacza chleba generalnie taka skała, ona nic nie pokazuje, no nie? No tak są jakieś wzorki, jakieś plamki i tak dalej. Ale dla geologa już coś takiego jest wyznacznikiem. Jak myślicie, co to może być? Albo na przykład to. Brawo, brawo, dokładnie. Tu jest amonit, tu jest amonit. Tu jest amonit. Tutaj mamy te oto takie ciemniejsze, bardziej przypominające strzałki. Jak myślicie, co to jest? To nie są zabrudzenia. Uwierzcie mi, to nie są zabrudzenia. Te organizmy, które tutaj widzimy, tak, to jest skała, oczywiście jest to skała węglanowa, jest to wapień. Te skamieniałości, które tutaj widzimy, w tym miejscu, tutaj amonit, tam jest amonit. Akurat w tym miejscu powiem wam tak, że ta skała jest to wapień jurajski. Dokładny wiek, trudny do określenia, byśmy musieli mieć dokumentację tej skały, która została tutaj zakupiona. Ale przypuszczalnie takie wapienie najczęściej są w Morawicy koło Kielc. Mają około 160 milionów lat. Dokładnie z piętra Oxfordu. Tutaj, tak jak widzicie, ta skamieniałość to amonit. Tutaj mamy gąbkę, a tutaj belemnity. Dokładnie, to są belemnity. I większość geologów jakby zobaczyła, już powiązała sobie kropki, tak? Mamy amonita. Mamy gąbki, chociaż gąbki żyją do czasów obecnych. Ale mamy belemnita. To już możemy sobie powiedzieć jasno, że na pewno znajdujemy się w mezozoiku, tak? Czyli w tym okresie, który jest mniej więcej, sprawdźcie sobie na tablicy stratygraficznej, czyli takie ponad 200 milionów lat do 60 milionów lat z kawałkiem. To już mamy oznakę. Dlaczego? Ponieważ amonity wymarły z końcem kredy. Wiecie, co się stało w kredzie, no nie? Spadł wielki meteoryt, tak? Zabił praktycznie 90% istot na naszej Ziemi. Zabił także amonity, oczywiście dinozaury także, ale większość innych organizmów. I to wiecie, że w ogóle uderzenie meteorytu działało na bardzo naszą korzyść, bo dzięki temu, że wyginęły takie duże drapieżniki, ssaki mogły się rozwinąć.
6: A kolejny punkt na mapie naszej wycieczki geologicznej to parking przed halą Rondo, zbudowany z kostki granitowej.
7: To jesteśmy w miejscu naszego drugiego przystanku. To, co będziemy tu oglądać, to nie jest akurat to, co jest przed nami, bo to nas za bardzo nie interesuje, bo to jest praktycznie sam beton. Interesuje nas to, co jest tu. Jak myślicie, co to jest? Granit, dokładnie. Dokładnie, jest to granit. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że jest to granit strzegomski, czyli z przedpola Sudetów. Ja wam przybliżę mniej więcej, czym jest granit, kiedy powstał i dlaczego powstał w ogóle. Granit jest to skała magmowa, czy w ogóle, bo nie wiem, czy wiecie, geolodzy rozróżniają trzy typy skał. Skały osadowe, skały magmowe i skały metamorficzne. Mamy też coś takiego jak strefy subdukcji. Ten kamień powstał w orogenezie warystyjskiej. Tak około 300 milionów lat temu. Jakie minerały zawiera granit? Ktoś wie? Zawiera kwarc, zawiera skalenie, różne rodzaje skaleni, czyli plagioklazy i sklenie potasowe, zawiera biotyt i czasami hornblende. I teraz jak się przypatrzymy, to jak myślicie w tej skale, te jaśniejsze fragmenty, te białe fragmenty, jaśniejsze od tych szarych, czym one są? To są skalenie. Te szare to są kwarce, a te ciemniejsze to biotyt. Biotyt jest taką grupą krzemianów, minerałów krzemianowych, czyli na przykład mamy biotyt, to jest ten ciemniejszy, mamy też muskowit, który ma bardzo błyszczące, muskowit, który jest z kolei taki bardziej jaśniejszy, szarawy. I ten ciemniejszy tutaj w tym wypadku to jest biotyt. Jak widzicie, te minerały, one są w miarę duże. Znaczy, zależy, co dla kogo znaczy pojęcie duże, no nie? Dla nas, geologów, te minerały są duże, bo my możemy je gołym okiem rozpoznać. My od razu wiemy, że okej, to jest kwarc, to jest skaleń i tak dalej. Minerały, żeby ładnie wyglądały i żeby dobrze się wykształciły, muszą mieć na to czas. Każdy minerał, żeby mógł wykrystalizować się do swojej postaci krystalograficznej, musi mieć bardzo dużo czasu i są to miliony lat. Nie dziesiątki lat, nie setki, nie tysiące, tylko miliony. I jeżeli wiemy, że taka skała jest dla nas, geologa, widoczne są minerały w tej skale, to wiemy na pewno, że ta skała jest skałą głębinową. Co to oznacza? Że ona powstała wewnątrz Ziemi, bo miała czas na to, żeby te minerały się wykrystalizowały w wysokiej temperaturze i w wysokim ciśnieniu. Może nie tak wysokim, ale w wysokiej temperaturze. Ta skała w okolicach Strzegomia powstała 300 milionów lat temu. No, można powiedzieć, wtedy Strzegom nie był Strzegomiem, tak? Bo na powierzchni Ziemi Strzegomia nie było 300 milionów lat temu. Powiedzieć więcej, nie było nawet ssaków, więc nikt nie nazwał tego miejsca Strzegomiem.
6: Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy podczas wycieczki, to schody do wejścia Głównego Sądu Okręgowego przy ulicy Energetyka. Posłuchajmy, co na ich temat powiedział Łukasz Rakowicz.
7: Jesteśmy na kolejnym przystanku. Od razu już troszeczkę uprzedzę fakty. Większość skał, które dzisiaj oglądamy i procesów, o których będę mówił, to są procesy związane z Polską albo ze skałami, które znajdują się na terenie Polski. To są wszystko praktycznie urzędy, które są, można powiedzieć, państwowe i wszędzie bierzemy skały z Polski. Sąd Okręgowy na bogato. Te skały nie są z Polski. Powiem wam jedną najważniejszą rzecz. Tamte skały, które oglądaliśmy poprzednio, to granity. I tak jak powiedziałem, te granity, one sobie zatrzymały się w pewnym momencie nad jakąś warstwami jakimiś skał. Nie poszły wyżej, miały czas na krystalizację. Ale bywa też tak, że skały potrafią być ponownie pogrążone w głębi płaszcza. I coś się z nimi dzieje. Te skały częściowo się topią, te minerały się przekształcają. I tu mamy przykład. Ta skała, która tutaj jest, może ktoś z was rozpoznaje na przykład te czerwone takie punkciki, czerwonawe, takie ciemne czerwone. Czy ktoś wie może, co to jest za minerał? Bo pozostałe minerały to są te same, które obserwowaliśmy w granicie. To są granaty. Granaty zawsze oznaczają to, że jest to skała metamorficzna, przeobrażona. Ta skała powstała z przeobrażenia granitoidu jakiegoś, nie wiemy dokładnie jakiego, i z niej powstał gnejs, można powiedzieć gnejs albo granulit. Różnica między nimi jest dosyć płynna w nazewnictwie. Granulit z granatami, można tak mniej więcej nazwać tą skałę metamorficzną. I ona zawiera właśnie granaty, które są dowodem na to, że ta skała została przeobrażona po raz ponownie w głębi Ziemi. Czyli ona doszła do pewnego momentu, wykrystalizowała, potem ponownie została pogrążona, ale nie tak głęboko, tylko na pewną głębokość, czyli ciśnienie, czyli nadkład skał, duża temperatura spowodowała to, że skała zaczęła delikatnie się nadtapiać, minerały zaczęły się ze sobą mieszać, więc wykrystalizowały granaty, ale biotyt, który zaczął się, widzicie, delikatnie robić w takie linie, te linie też oznaczają, że skała została poddawana ciśnieniu, czyli spłaszczana, więc minerały, biotyt jest takim cieniutkim minerałem, one zaczęły się łączyć i te linie możemy tutaj teraz zobaczyć. Więc to jest dowód na to, że skała została zmetamorfizowana. A teraz dobre pytanie. Skąd ta skała się tutaj wzięła? To ciekawe, takie skały, one znajdują się w większości, ale ten typowy akurat handlowy przypadek, bo ta skała jest po prostu, bardzo często można ją kupić. Jako właśnie dobry materiał do posadzek, chodników i tak dalej. I ta skała w dużej mierze przywożona jest do Polski z Indii.
6: Spod sądu okręgowego udajemy się do Konińskiego Centrum Kultury, dawnego Kadeku. Tam skały spotkać możemy i na posadzce, i na ścianach. To zlepieniec zygmuntowski.
7: To jesteśmy w czwartym punkcie naszej wycieczki, tym razem wewnątrz. Te skały, które tutaj widzimy, bo chodzi mi o to, co widzimy tutaj, w szczególności te też oczywiście, ale bardziej na początku chciałbym się skupić na tych. Czy ktoś wie, co to może być? No tak, dokładnie. Okolice Chęcin, dokładnie. Okolice Chęcin, czyli Góry Świętokrzyskie. Te skały to nic innego jak zlepieniec zygmuntowski. Zygmuntówka. Może tutaj będzie lepiej widoczne, więc chodźmy. Tamte są poklejone, te są lepsze. Te są lepsze, żeby zinterpretować, co tutaj w ogóle mamy. Jak myślicie, jak powstał zlepieniec zygmuntowski? Zlepił się, dokładnie. Zlepieniec zygmuntowski jest niczym innym jak skałą osadową. Ona powstała, tak jak tutaj ktoś powiedział, ze zlepienia się jakichś innych fragmentów skał. Te poszczególne tutaj klasty, bo tak się to fachowo nazywa, nawet zobaczymy w nich skamieniałości, to są wapienie. Jak powstał zlepieniec zygmuntowski? Zlepieniec zygmuntowski powstał w taki sposób, że w Dewonie, czyli jakieś 360 milionów lat temu, 380 milionów lat temu, istniało sobie morze na terenie ówczesnych Gór Świętokrzyskich. Tam osadzały się wapienie, istniało życie, mamy tutaj ślady nawet tego życia, jakichś drobnych mikroorganizmów. Następnie ta skała, ten osad został zlityfikowany. Zaczęła się orogeneza warystyjska. Jak zaczęła się orogeneza warystyjska, te skały wapienne zostały wypiętrzone w postaci takich mniejszych bądź większych gór. Oczywiście erozja, czyli woda, działalność wody, wiatru i tak dalej, spowodowała rozsadzanie się tych wapieni i opadanie ich wzdłuż stożków w górach. Woda oczywiście pobierała ten materiał, osadzając go na stożkach napływowych na zboczach gór. Następnie ten materiał został pogrążony ponownie i zlityfikowany. Ale kiedy? Te skały mamy wieku dewońskiego, ale sama skała jest wieku permskiego, czyli około 260 milionów lat. Czyli żeby powstała ta skała, potrzebowaliśmy około 100 milionów lat, czyli historia tej skały to jest około 100 milionów lat. Czyli powstanie wapienia, erozja tego wapienia, potem akumulacja i ponowne stworzenie się tego oto zlepieńca. Wielobarwność jest spowodowana tym, że nie wszystkie klasty, które są tutaj, to są wapienie. Niektóre są innymi skałami osadowymi, na przykład materiałem mułowcowym, ilastym. Mamy także barwę czerwoną. Co oznacza barwa czerwona? Barwa czerwona zawsze oznacza to, że jest dużo żelaza, a żelaza zawsze najwięcej jest w klimacie ciepłym. Czyli jeżeli mamy jakiekolwiek osady, na przykład saharyjskie, subsaharyjskie, to one w dużej mierze są bardzo mocno zażelazione. I jak myślicie, mniej więcej na jakiej szerokości geograficznej te skały powstały? To są okolice pomiędzy równikiem a zazrotnikiem.
6: I na koniec jeszcze kilka słów o polodowcowej rzeźbie terenu, na którym znajduje się nasze miasto. Ostatni punkt naszej geologicznej wycieczki to okolice Wieżowców przy ulicy Bydgoskiej.
7: Tym razem będzie trochę o krajobrazie i o geomorfologii naszego rejonu, dosyć istotnej, bo ona jest, no, zawdzięczamy to, co widzimy tutaj, zawdzięczamy temu, co wydarzyło się na terenie

0: 20-25 tysięcy lat temu w tym miejscu. Generalnie lądolód, czy ktoś wie może jaka była wielkość tej masy lodu? No w tym rejonie około kilometra, no nie? Czyli wyobraźcie sobie, gdybyśmy stanęli tam sobie w Dolinie Warty, popatrzyli na lądolód i on ma kilkaset metrów wzwyż, no nie? Dokładnie w tym miejscu ten lądolód się kończył. Tu, jeżeli poszli sobie w dół i wkopali się łopatą dosyć głębiej oczywiście, bo na początku mamy warstwę gleby, to znajdujemy tutaj sandry. Sandry to nic innego jak kiedy wody roztopowe wymywały kiedy lądolód się topił, wymywały wszystkie osady z lądolodu. Tutaj akumulował się żwir, piasek, osady mułowcowe, więc takie wymieszane osady, dobrze obtoczone. I one akumulowały się tutaj na tych stożkach, które tutaj właśnie widzimy.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o spacer geologiczny z Towarzystwem Upiększania Miasta Konina. O ciekawych geologicznie miejscach naszego miasta opowiada Łukasz Rakowicz z Tumku. Dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Rozpoczyna się właśnie u nas audycja Skarby Muzeum. Dzisiaj nie jesteśmy z naszym mikrofonem w muzeum, jak to ostatnio mieliśmy w zwyczaju, a muzeum jest w naszym studio konińskim nieopodal Placu Niepodległości. Monika Marciniak, pracowniczka Muzeum Okręgowego w Koninie. Witam cię gorąco.
5: Witam serdecznie.
1: A będziemy dzisiaj rozmawiali, tak naprawdę troszeczkę nadrabiali zaległości, ponieważ naszej audycji nie było w wakacje, a w wakacje otwarto wyjątkową wystawę w Konińskim Muzeum, którego jesteś kuratorką. Bardzo znany polski artysta, przede wszystkim ilustrator, ale także rzeźbiarz Józef Wilkoń. Józef Wilkoń, także jego imię i nazwisko w tytule tej wystawy. No właśnie, ona taka jest nieco dłuższa.
5: Tak, tytuł wystawy jest nieco długi, ponieważ zawierają się w nim dwa jubileusze. A cały tytuł brzmi Zwierzogród Wilkonia, od konia do słonia, 70 lat twórczości Józefa Wilkonia na 60 lat Muzeum Okręgowego w Koninie.
1: Dlaczego akurat taki artysta na taki zacny jubileusz?
5: Już rok wcześniej, kiedy zastanawialiśmy się, co pokazać mieszkańcom Konina właśnie z okazji naszego jubileuszu, jednak 60 lat muzeum to nie byle co, szybko postanowiliśmy, że będzie to Józef Wilkoń, który już u nas był wcześniej w trochę innej formule, ponieważ był on jednym z artystów wystawy grupowej do książek, kiedy to pokazywaliśmy ilustratorów. Więc trochę mieliśmy taki niedosyt wówczas i postanowiliśmy zaprosić go ponownie w tym roku jubileuszowym. Okazało się, że Józef Wilkoń też obchodzi swój jubileusz, dekada więcej niż nasze muzeum, które też tak bardzo...
1: I tutaj nie chodzi o jego wiek? A...
5: Nie, tak, 70 lat twórczości Józefa Wilkonia, czyli 70 lat już takiej dojrzałej, świadomej pracy właśnie w sztuce, jako ilustrator książkowy przede wszystkim, bo chyba tak zyskał największą rozpoznawalność, ale też niezależnie od tego artysta, malarz i rzeźbiarz od pewnego czasu również.
1: Co na wystawie możemy oglądać? Bo choć właśnie pierwsze skojarzenie z Józefem Wilkoniem to ilustracje, to przede wszystkim prace przestrzenne, czyli rzeźby, które znajdują się nie tylko w sali wystawienniczej wystaw czasowych w Konińskim Spichlerzu, ale także w ogrodzie muzeum.
5: Na wystawie możemy oglądać ponad 100 prac w sumie. Rzeczywiście wystawa ta składa się z dwóch modułów, z dwóch części. Taka tradycyjna w sali ekspozycyjnej w budynku Spichlerza, jak wspomniałeś, ale również wielkoformatowe rzeźby, drewniane rzeźby Józefa Wilkonia można zobaczyć w ogrodzie. A co konkretnie też możemy zobaczyć? Zwierzogród Wilkonia, czyli ta część twórczości artysty skupiająca się na zwierzętach właśnie, bo jest on kojarzony właśnie jako artysta zwierząt.

0: Tak się czasem mówi, ale nie jest to taka prawda ostateczna, ponieważ no, Wilkoń ilustrował też Pana Tadeusza, czy tworzy rzeźby przedstawiające ludzi, tworzy ilustracje przedstawiające ludzi, kobiety, ale rzeczywiście jest ten taki bardzo, ta silna taka część, która się na tych zwierzętach skupia i my postanowiliśmy właśnie tą część jego twórczości zaprezentować, także na naszej wystawie nie ma ani jednej postaci ludzkiej, chociaż te zwierzęta czasem są takie człowiekokształtne, również można tak powiedzieć. I tak jak wspominałam, ponad 100 prac, są to ilustracje, jest nawet obraz, taki tradycyjny z początków twórczości Józefa Wilkonia, ponieważ wystawa jest pomyślana jako przekrojowa. Są rzeźby, które na początku, kiedy zaczęły w ogóle powstawać, kiedy Józef Wilkoń zaczął te rzeźby tworzyć, bo nie było tak zawsze, to 70 lat te rzeźby nie mają, to traktował je i mówił o nich, że to są ilustracje przestrzenne. Dzisiaj powiedzielibyśmy 3D. Ilustracje przestrzenne, ponieważ on rzeźbił zwierzęta, fotografował później i te fotografie były ilustracjami w książkach. Między innymi Psie życie właśnie zostało tak zilustrowane i to Psie życie też można na naszej wystawie wysłuchać, jak Józef Wilkoń czyta i te psy poznać. Rzeczywiście jest to książka, która opowiada o przyjaźni człowieka z psem, no najlepszy przyjaciel człowieka. Także takie zwierzęta oswojone spotykamy na wystawie, zwierzęta gospodarcze, jest wspaniała krowa, ale możemy spotkać również zwierzęta dzikie, krokodyla, który był jeszcze do tego roku elementem scenografii w Teatrze Lalek we Wrocławiu.
1: No jest w ogóle interaktywny.
0: Jest interaktywny, tak, rusza
1: mimo,
0: paszczą.
1: Z drewna.
0: Rusza paszczą. Jeżeli ktoś by ze mną zwiedzał, to mogę tą paszczą mu poruszać, bo tak to jak wiadomo w muzeum no nie bardzo można cokolwiek dotykać. Są dziki, są guźce, są hipopotamy, nietoperze, pająki. Są zwierzęta całkiem fantastyczne, smoki. Są zwierzęta fantastyczne wymyślone przez Józefa Wilkonia, czyli trombonosy, ale są też słynne pawie Wilkonia, są słynne konie Wilkonia. To w ogóle wspaniale się składa, że jednym z takich znaków rozpoznawczych Wilkonia są konie i my jesteśmy w koninie. Ale, co jeszcze ważne dla tej wystawy, ona jest wpisana w taki projekt, który realizujemy, projektowanie uniwersalne kultury i ten nasz projekt nazywa się Inkluzywny Spichlerz i my ten budynek Spichlerza rzeczywiście udostępniamy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, czy ruchowymi, czy wzrokowymi, słuchowymi i tak dalej. I dwa wydarzenia takie w pełni dostępne dla publiczności w tym roku organizujemy i jednym jest ta wystawa. Także różne udogodnienia tam znajdziemy, tyflografika, tekst łatwy do czytania ETR, mini katalog z dużą czcionką, film tłumaczony na język migowy, audiodeskrypcja i największy hit tej wystawy, modele 3D, czyli wybrane rzeźby Józefa Wilkonia zostały wydrukowane na drukarce 3D. Można je...
1: W pomniejszeniu oczywiście.
0: W pomniejszeniu, tak, w skali, natomiast są też podpisy w języku Braille'a.
1: I można je dotykać.
0: Można dotykać rzeźby, można dotykać podpisy i w tych podpisach jest uwzględniona naturalna wielkość, tak żeby osoba niewidoma, która w ten sposób zwiedza, mogła sobie to wyobrazić. Są też, jest ścieżka do zwiedzania QR. Po zeskanowaniu tych kodów w wyznaczonych punktach lektor opowiada o wybranych rzeźbach i tak, że rozszerzając kontekst tej wystawy.
1: Ty oprowadzałaś po tej wystawie właśnie w tym tygodniu osoby niewidome.
0: Tak, niedowidzące.
1: Jak to wyszło, jak to wyglądało?
0: Tak naprawdę też opowiadamy o tym, jakie to są te udogodnienia na tej wystawie. No, powiedzmy sobie też szczerze, muzea teraz wprowadzają te standardy takie dostępnościowe. My się uczymy też. Ja myślę, że te osoby też no muszą się nauczyć tego, że te muzea, te wystawy, te wydarzenia kulturalne są dla nich dostępne. To też jest druga rzecz, taka edukacja właśnie, docieranie do tych osób z tą informacją, żeby przyszli, że przygotowujemy. Tak, modele 3D wzbudzają największe emocje, to od razu powiem. I jednakże i tak Józef Wilkoń przebija wszystko.
1: Tak, i powróćmy do wernisażu, tak, który był 17 lipca. Józef Wilkoń był obecny. Wieku nie będziemy wypominać, ale jest to osoba, której już nie wypada śpiewać 100 lat, bardziej 200 lat. I on znalazł czas, znalazł energię do tego, żeby być na tej wystawie i porozmawiać z każdą osobą, która chciała do niego podejść, zdobyć autograf i zadać kilka pytań, po prostu pogadać.
0: Tak, niesamowita energia od tego artysty bije, od mistrza naszego. Także mnie na pewno przebija, myślę, że wielu z nas, jeżeli chodzi o siły witalne, o energię, o taką chęć w ogóle uczestniczenia, rozmawiania o sztuce. Był u nas na otwarciu, będzie w ten piątek, 11 września. Najpierw będą warsztaty z artystą, lista jest zamknięta, jak tylko została otwarta, to została zamknięta. Natomiast no, było spore zainteresowanie, także jeszcze odbędzie się spotkanie z artystą tego dnia, 18.45, wstęp wolny.
1: Piątek, 11 września.
0: Dokładnie. Jeżeli ktoś jeszcze chce przyjść, zobaczyć wystawę, więc można trochę wcześniej, bo wystawa będzie dostępna do 20 września, więc tu już powoli finiszujemy. Ktoś chciałby się spotkać z artystą, wziąć autograf, w naszym sklepiku są dostępne książki z ilustracjami Wilkonia, to zapraszamy serdecznie.
1: Ja jeszcze chciałbym, żebyś powiedziała troszeczkę, bo wernisaż 17 lipca, ale tak naprawdę twoja praca, między innymi twoja i innych pracowników muzeum, także nad tym, aby ta wystawa powstała wiele, wiele miesięcy wcześniej się zaczęła. No i między innymi, czy przede wszystkim polegała ona na tym, że co jakiś czas Józefa Wilkonia w jego domu odwiedzałaś. I chciałbym, żebyś powiedziała o tych spotkaniach i tak troszeczkę od kuchni, jak wygląda no właśnie przygotowanie tej wystawy w kontekście tego takiego budowania takiej relacji między kuratorką, muzealniczką, a wielkim artystą.
0: No, te takie przygotowania w zasadzie często są różne. Tutaj rzeczywiście tą wystawę poprzedzało wiele spotkań. Zresztą ta wystawa jest obszerna i wybór tych prac też był czasochłonny. I tutaj różne inne wystawy się odbywały w tym czasie, takie jubileuszowe Wilkonia, więc musieliśmy się tymi pracami również podzielić w czasie i przestrzeni. Natomiast tak, to jest osobne doświadczenie w ogóle wizyty w domu Wilkonia, który jest niesamowity i który tak jakby dla mnie jest częścią tego świata sztuki Wilko. Tak jakby ten artysta świadczy sobą i swoim życiem, tym jaki jest, tam nie ma w ogóle zero fałszu, to co mówi, to co tworzy, to on po prostu tak żyje. Ta natura współgra z jego jestestwem po prostu i jest bardzo dla niego ważna. Także fascynująca przestrzeń, dom, ogród, który ten dom otacza, w którym wszystko po prostu rośnie jak chce i rośnie pięknie, w którym jest dużo zwierząt, które te zwierzęta są dokarmiane i dzikie, i gdzie są psy ze schroniska i przygarnięte, otoczone miłością, gdzie jest pracownia, rzeźby na ogrodzie, rzeźby w pracowni, rzeźby w domu. Także myślę, że to jest fascynujące miejsce, chyba nawet bardziej niż wystawy Wilkonia.
1: No, a te relacje wasze, jak się udawało wnikać do tego świata artysty, nie wiem, budować to zaufanie do siebie, ja bo myślę, na początku że... przyjechałaś jako obca osoba zupełnie.
0: Ja myślę, że Józef Wilkoń jest osobą bardzo otwartą i tak jakby on taką stwarza to, taką otwartość, że to nie jest problem. Nawet jeżeli ktoś jest zamknięty w sobie, to szybko się czuje tam dobrze, czuje się przyjęty serdecznie i no, jest to prawdziwa przyjemność.
1: No i na dowód tego też kilka ciepłych słów o tobie, o muzeum podczas tego wernisażu Józefa Wilkonia. Usłyszeliśmy, zapraszamy jeszcze raz, powiedzmy, do kiedy wystawa jest czynna i tak na podsumowanie naszej rozmowy, dlaczego jeszcze raz, dlaczego warto ją odwiedzić?
0: Wystawa jest czynna do 20 września. Warto ją odwiedzić, ponieważ jest to jedna z większych wystaw Józefa Wilkonia, taka przekrojowa, gdzie można zobaczyć zarówno te wczesne prace, jak i te najnowsze, tegoroczne, które powstały z brzozy. Brzozy, które były ścięte właśnie w ogrodzie Wilkonia, ponieważ były to drzewa już bardzo stare, które no, nie mogły już dalej funkcjonować w ten sposób, ale to też jest takie znamienne, że te drzewa, które musiały być ścięte, zostały zamienione w rzeźby i żyją
1: nie
0: dalej.
1: Nie trafiły do pieca.
0: Nie trafiły do pieca, żyją. I to wiem, że to jest bardzo ważne dla Józefa cykl właśnie z tych brzóz i te rzeźby z tych brzóz również u nas można zobaczyć.
1: O wystawie Zwierzogród Wilkonia, od konia do słonia, 70 lat twórczości Józefa Wilkonia na 60 lat Muzeum Okręgowego w Koninie, mówiła jej kuratorka Monika Marciniak z Konińskiego Muzeum. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum w Meloradiu. Także kłaniam się państwu, mówię do usłyszenia, Mateusz Krzesiński.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Dzień dobry. To już czas, by sprawdzić, co Was czeka na drogach w Koninie. O poranku słońce może Was razić za kierownicą, więc warto mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne i kawa na rozruch się przyda. Zwłaszcza, że sytuacja biometeo ma się pogarszać, a ruch na konińskich ulicach jeszcze jest niewielki.
7: Staliście dzisiaj od razu po pierwszym budziku? Czy była opcja drzemka? Teraz już działamy na 100%, bo jest w 6:30. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

To już dzisiaj jest nowy dzień, od samego rana dzisiaj mamy środę i dajcie sobie szansę, to bardzo proste, wystarczy zadzwonić teraz pod 321-321-777 i zgarniacie melotorbę. Taki merch mam dla was od samego rana i 3 szoty dokładam, tak na rozgrzewkę, więc dzwońcie jak najszybciej, kto dzisiaj będzie naprawdę szybki, kto zgarnie melotorbę, dzwońcie, może to właśnie dzisiaj jest wasz dzień, sprawdźcie to koniecznie, dzwońcie teraz pod 321-321-777.

0: Take Me Back i Kygo w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, siemana Łukasz.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć. Słuchajcie, Łukasz to jest taki gość, który nie lubi sobie za długo pospać. Zamiast pospać, to lubi wcześniej wstać i co zrobić?
1: A przejechałem sobie dzisiaj przy tej ładnej pogodzie z rana 20 km rowerem.
0: No widzicie? No, można. Łukasz, poczekaj, bo doprecyzuję. Ale tak serio, czy tylko ci się śniło, co?
1: Słucham?
0: Tak serio, czy tylko ci się śniło?
1: Nie, tak serio, naprawdę lubię jeździć rowerem, a jeszcze taką piękną pogodę rano, to tym bardziej.
0: Słuchaj, ja też, także fajnie zazdroszczę, a teraz to uwaga przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo.
0: I trzy szybkie pytania, uwaga, jesień czy zima?
1: Jesień.
0: Przód czy tył?
1: Jeszcze raz.
0: Przód czy tył?
1: Tu.
0: Radio w aucie czy online, Łukasz?
1: Radio.
0: W aucie czy online? Dobry wybór.
1: W aucie, oczywiście, że w aucie. Bardzo dużo jeździ autem, także auto.
0: Jak nie jeździ autem, to jeździ rowerem i tu polecam, można słuchać Melo, energii ci wtedy nie zabraknie. No i nie zabraknie ci torby od Melo Radia, bo właśnie taki merch dzisiaj zgarniasz, już pakujemy, już wysyłamy i trzymamy kciuki za fajny dzień. Trzymaj się, Łukasz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas. Dużo dobrej, fajnej energii, merch do zgarnięcia i szybkie pytanie. Co u was? Jak tam dzisiaj? Środa się rozkręca. Za 15 minut siódmą już mamy Tame Impala w Melo.

0: Mela Radio i Golden. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na sam środek tygodnia. 9 dzień września. Mamy dla was i dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby jeszcze lepiej wam się wstawało i działało. Już za chwilę newsy w Mela Radio o tym, co istotnego i o czym powinniście wiedzieć z samego rana. No jest jeszcze coś, oczywiście prognoza pogody. Sprawdzimy ją dla was już za chwilę, teraz na zegarach za 7 minut, 7 w Mela.
1: A już o 7 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire. Tak od rana podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą gadać.
1: Reklama. Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
6: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
15: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
16: Renault.
1: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Pogoda.

0: Ładny poranek mamy w Koninie. Słońce nad miastem wstało dziś 11 minut po 6, a zajdzie 17 minut po 19. I jak wynika z prognoz synoptyków, w najbliższych godzinach sporo go będzie nad naszymi głowami. W drugiej połowie dnia niebo się zachmurzy i możemy się spodziewać opadów deszczu. Poranek ciepły, w okolicy 18 stopni pokazują termometry, a maksymalnie w Koninie będzie dziś 25 stopni.
1: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Minister koordynator służb specjalnych spotkał się z szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Spotkanie było zaplanowane i dotyczyło bezpieczeństwa. Coraz więcej pacjentów dostaje SMS-y i maile z ostrzeżeniem, że ich dane medyczne mogły posłużyć oszustom. Sytuacja ma związek z sierpniowym wyciekiem danych z platformy MyDoktor, mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Zamborski.
2: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
1: Alerty dostaną też osoby, które są wpisane jako upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej. Robert Lewandowski i Leo Messi spotkają się na boisku. To w meczu amerykańskiej MLS. Spotkanie będzie o 2:30 w nocy czasu polskiego. Krótek już w ciepłych krajach. Słynny bocian z warmińsko-mazurskiego przebywa w rejonie Sharm el-Sheikh na półwyspie Synaj.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl.
4: Ja mam jedno konkretne pytanie. Jak tam idzie wam środa o tej porze? Żeby było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko. Jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana, dzisiaj w środę. A dziś całkiem usprawiedliwione mogą być dodatkowe minuty spędzone przed lustrem, bo mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Wy już wyszykowani od samego rana? Słuchajcie, bo mam pytanie dzisiaj i czekać będę na wasze głosówki. Jak myślicie? Co powinno być większe niż jest? Co powinno być większe niż jest? Jakie pomysły przychodzą wam do głowy, jak słyszycie takie pytanie? Dajcie znać, wbijajcie szybko na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki. Łatwo nagrać i wysłać. Wystarczy nacisnąć tą słuchawkę na samym dole, a wejść na meloradio.pl, najlepiej z komórki. Zobaczcie, jak to działa. Jak jeszcze nigdy nie wysyłaliście do nas głosówki, to dzisiaj jest ten dzień. No to czekam na wasze odpowiedzi. Co powinno być większe niż jest? Oczywiście za te najfajniejsze, najbardziej oryginalne wyślemy wam Melo Merch. Co powinno być większe niż jest? Czekam na głosówki.

0: momencie.
1: Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 18 minut po godzinie 7. Czekamy na wasze głosówki. Co powinno być większe niż jest? Jakie macie pomysły? Co przychodzi wam do głowy tak od razu? No to dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki. Słuchajcie, jest nowy trend. Koniec z życiem na pokaz i perfekcyjnymi fotkami na socialach. To się może wam spodobać. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu kinda chic, który polega na docenianiu zwykłych, małych i często darmowych przyjemności. A wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Chodzi o to, żeby bardziej zwracać uwagę na to, co naturalne, proste i zwyczajne. Sporo influencerów, ale też zwykłych ludzi pokazuje, że warto odejść od idealnych fotek wrzucanych do netu i przestać imponować innym. Zamiast tego skupić się na sobie i na tym, co daje nam szczęście. Brzmi dobrze, co? W tym trendzie jest czytanie książek, jakieś zwykłe hobby, spotkanie z kimś dawno niewidzianym, czy choćby po prostu posiedzenie sobie na ławce albo urządzenie pikniku w parku. Chodzi o robienie z pozoru małych rzeczy, które dają nam zadowolenie z samych siebie. Podoba się? No to możecie łatwo przetestować ten trend na sobie. W sumie to niewiele kosztuje. Najlepiej zacznijcie od zaraz. 19 po 7 w Melo.

0: Ile aukcji Results i Lawinia również. Melo, tak podkręcamy tempo i dzisiaj pytam, co powinno być większe niż jest? Sporo różnych propozycji, na przykład kawa z samego rana, mój balkon, limit na karcie i bagaż podręczny w tanich liniach. To kilka propozycji, ale dominująco, zdecydowanie jest u was coś takiego. Co powinno być większe niż jest?
1: Większa powinna być oczywiście, że wypłata.
2: Wypłata w mojej firmie.
3: Większa powinna być oczywiście wypłata.
4: No oczywiście, że wypłata.
0: Słuchajcie, no dobra, to jeszcze raz pytam. Co powinno być większe niż jest, oprócz wypłaty? Czekam na wasze oryginalne głosówki, czekam merch do zgarnięcia i LMFAO już za chwilę, też w Meloradiu. Już 28 po 7.
5: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Parówki wyśmienite. 16,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Yes, yes, yes!
5: Co cię tak cieszy, kochanie?
4: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
5: W czym?
4: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
5: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
4: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
6: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
0: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Filip Akinel i Benji Jaśnie. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co powinno być większe niż jest?
1: Myślę, że większe niż jest powinny być moje chęci do pracy.
0: Rozumiem.
2: Trochę większa mogłaby być ziemia, że doba byłaby wtedy trochę dłuższa.
3: Właśnie jadę z dzieciakami do szkoły. Głośno mi odpowiedzieli, że...
4: Wakacje!
0: To rozumiemy.
5: No oczywiście, że większy powinien być mój głośnik, kiedy słucham Melo Radia.
0: Okej.
6: Okay. Dobro niż zło oraz kura niż jajko.
0: A wy co myślicie? Czekamy na głosówki. Co powinno być większe niż jest? Na meloradio.pl można nagrać.

0: wszystko z Amsterdam. Mają Maj w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was codziennie. Mamy też dużo energetycznej muzy, no i oczywiście newsy, które już za chwilę. Będzie też prognoza pogody i będzie ósma za 8 minut.
1: A już o 8 zagramy.
0: Ej, Bonnie Heart w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę.

0: Koin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
9: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Melo Radio Konik. Traffic.
1: Gęsto zrobiło się na konińskich ulicach od samochodów. Ciasno jest na moście Unii Europejskiej przed rondem miast partnerskich. Postojcie na Kleczewskiej i Poznańskiej. Na trasie warszawskiej tworzą się zatory. Na Przemysłowej też musicie zdjąć nogę z gazu. Podobnie na Wyszyńskiego czy na alejach 1 maja. Sporo słońca o poranku za oknami w Koninie, ładne słoneczne zapowiada się przed południe i całkiem ciepłe z temperaturą przekraczającą 20 stopni. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 25 stopni. To po południu, ale też w drugiej części dnia chmur nad naszymi głowami ma przybywać i dzień pożegna nas deszczem. Może trochę wiać, no a gdy mocniej zawieje, będzie nam się wydawało, że jest chłodniej niż pokazują termometry.
2: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Tankowanie coraz droższe. Za benzynę 95 trzeba zapłacić średnio już 7,99. Powodem są rosnące stawki za baryłkę ropy. Donald Trump podpisał dekret o zakazie importu na biało alkoholu i motocykli z Kanady. Rozszerzył też listę towarów objętych 50% cłem. Mediolan pozostaje najdroższym miastem we Włoszech. Tak wynika z analizy Organizacji Obrony Praw Konsumentów Codacons. Najtaniej zaś żyje się w Neapolu. Łódź będzie edukować całą Polskę w dziedzinie internetowych kłamstw. W ramach projektu What the Fake będą warsztaty z edukacji medialnej, mówi Monika Głowacka z Centrum EC1.
3: Chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz, ale też jak on może być odebrany w zależności od kontekstu, montażu.
2: Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży.
4: Ten dzień daje od rana sporo okazji, żebyście się mogli wykazać. Za chwilę kolejna taka, czyli nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. Ale najpierw to my udowodnimy i się wykażemy, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

I like it, Alesso i Nate Smith. Ja wiem, że wy lubicie zgarniać Melo Merch, a ja mam dla was fajne, oryginalne skiety Melo Radia. No jest też nasza torba do zgarnięcia i jest nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo, startujemy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekam jak zawsze na dwie osoby. 321-321-777. Jak najszybciej już teraz dzwońcie do Melo. W tej zabawie trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów z kategorii, którą poznacie już niedługo. Czas tylko 20 sekund. Wierzę, że dacie radę, bo jak nie wy, to kto? Czekam już teraz. 321-321-777. Dzwońcie, pamiętajcie o tym, do zgarnięcia mam dla was skiety Melo Radia, no i Melo Torbę. I to właśnie teraz powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo.

0: Kaszmir w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Już 18 minut po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Hania. Cześć, Hania.
2: Cześć.
0: Cześć. Hania, trochę głośniej musisz mówić. Da się?
2: Cześć, cześć. Tak, staram się. Już tu krzyczę do telefonu.
0: Bardzo dobrze. I jest Miłosz też. Cześć, Miłosz.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Miłosza słychać dobrze. Cześć, siemaneczko, Miłosz. Słuchajcie, w zabawie ostatnie słowo. Chodzi o to, żeby powiedzieć więcej słów niż przeciwnik albo przeciwniczka. Mówicie te słowa na zmianę z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna Hania jako pierwsza, a potem Miłosz. Potem Hania, potem Miłosz. Zobaczymy, kto powie tych słów więcej. Pamiętajcie, macie na to tylko 20 sekund. Kto powie więcej, ten zgarnia skiety Melo Radia, a kto mniej, Melo Torbę. No i uwaga, gotowi jesteście?
3: Tak.
0: Dobra, uwaga, uwaga. Dzisiaj będzie kulinarnie i smacznie, bo kategoria to zupy. Zupy. Start, Hania.
3: Ogórkowa.
2: Placzki.
0: Placki.
3: Fasolowa.

0: Koniec! Koniec czasu! Koniec czasu, koniec czasu! Słuchajcie, no Miłosz, 3 punkty. Hania, te placki? Ja wiem, no za dobry nie jestem z kulinariów, ale chyba ciężko będzie placki zaliczyć jako zupa, co? Hania się
1: ja
0: chyba...
1: Mówiłam bardzo.
0: Pierwsze słowo, placki. Ale... poleciało, no. Zdarza się i taki placek, słuchaj. Hania, nie przejmuj się. Dla ciebie mamy melotorbę. Fajnie walczyłaś. Wygrywa dzisiaj Miłosz. 3 punkty na twoim koncie i oryginalne, fajne skiety Meloradia. Miłosz, już pakujemy, już wysyłamy. Czyli ze wszystkich rozumiem, że Miłosz zdecydowanie lubi pomidorową, bo od tego zacząłeś, a Hania rosół. Przynajmniej mamy podzielone i ustalone i na stołówce się nie pokłócicie.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Jak myślicie, co robicie najczęściej w ciągu dnia? Jest taka jedna konkretnie rzecz, która teraz przyszła wam do głowy, bo jeden facet postanowił na sobie zrobić ciekawy eksperyment i o tym, co mu wyszło, to powiem wam już za chwilę w Melo. Wcześniej Two Colors w Melo Radio, prawie w 8:30.
1: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
13: Renault. Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Kuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Mike Anders, ja Malena, w Melo i One Night in Ibiza. Pewnie, że wiem, że chcielibyście po wakacjach, po urlopie wyrwać się na jeszcze jedną noc albo dwie chociaż w jakieś fajne miejsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które robimy najczęściej, to jedną z takich najczęściej robionych rzeczy w krótkich, wolnych chwilach jest oczywiście oglądanie krótkich filmików na socialach. Znacie to na pewno, ja też. Jeden facet natomiast postanowił zrobić na sobie ciekawy eksperyment i na 3 dni spróbował odłączyć się od netu i poobserwować trochę siebie. No i zauważył, że totalnie nieświadomie próbował sięgać po telefon w zasadzie w każdej wolnej chwili, jaka pojawiała się w ciągu jego dnia. Czekając na windę, stojąc w kolejce czy jadąc autobusem, zauważył, że ma w sobie już wyrobiony taki nawyk sięgania po telefon, a kciuk, no to próbował scrollować nawet bez telefonu. Niezłe, co? Za 17:09.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by

0: Takimi numerami można podbijać środę, a czy Thomas Gray z nagraniem Heaven podbije 30 Meloradia? O tym decydujecie wy, głosując na ten numer na meloradio.pl właśnie. Już za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Tak, w Meloradiu podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
5: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
6: Jest, jest, jest!
7: Co cię tak cieszy, kochanie?
6: Ha, ha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
7: W czym?
6: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
7: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
6: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
0: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty. Oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Traffic.
1: Nie, kierowcom cierpliwość przyda się jeszcze w kilku miejscach, m.in. na Spółdzielcu, w alejach 1 Maja czy Wyszyńskiego. Chwilę postać trzeba też przed Rondem Miast Partnerskich czy u zbiegu Przemysłowej i Trasy Warszawskiej. Pamiętajcie też, że jeszcze dziś w Krągoli w gminie Stare Miasto zamknięta z powodu remontu jest ulica Pogodna. Pięć stopni, tyle w najcieplejszym momencie dnia ma być dzisiaj w Koninie. A już teraz słupki rtęci w termometrach przekroczyły 20 stopni, a więc nadal ciepło, przyjemnie. Nad naszymi głowami będzie trochę słońca, trochę chmur. Korzystajmy z tej pogody, póki możemy. Warto spędzić choć trochę czasu na świeżym powietrzu, bo później ma się rozpadać. Jak wynika z prognoz synoptyków, praktycznie cały wieczór ma być mokry.
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. To w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły. Dziś pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Ceremonia odbędzie się według liturgii kościoła norweskiego. Rozpocznie się o 13:00. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, ale dziś pogoda nas jeszcze trochę rozpieści. Będzie do 30 stopni i ze słońcem.
3: Słońce świeci, aż chce się żyć.
4: Więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
2: Ale sporo ochłodzenie czeka nas już jutro. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wystartowała pierwsza kolejka fazy ligowej. Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-1. FC Porto uległo Manchesterowi City 0-2, a Borussia Dortmund była lepsza od Villarrealu 3-2.
7: A mówiłem wcześniej rano, że to będzie całkiem ciekawa środa. O tej porze to już chyba to czujecie, co? Jest 9:00, podkręcamy tempo, fajnie, że jesteście z Melo. Waldek Darłak, cześć, hej, siema. Inni gadają, to my gramy.

Velvet i Fix Me w Melo Radio. Ja tylko przypominam, że dzisiaj dzień urody, więc na pewno jest u was super i czujecie się świetnie, ale gdybyście się gdzieś na przykład dzisiaj spóźnili i trochę wam z tego powodu głupio, to za chwilę powiem o pewnym spóźnieniu, po którym jak usłyszycie, to swoim nie będziecie się w ogóle przejmować.

Wyjątkowy głos, czyli Hello Black i wyjątkowe dźwięki od Aviciego w Melo Radio. Podkręcamy tempo, nowy rok szkolny też się rozkręca, a niektórym to robi się gorąco, bo sobie przypomnieli, że na przykład nie oddali książki do biblioteki. Słuchajcie, na pewno nie macie takiego opóźnienia, jakie zdarzyło się w San Antonio, w Stanach Zjednoczonych. Tam ktoś całkiem niedawno oddał książkę wypożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się pożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się w Stanach, nie wygląda to wcale na tak duże opóźnienie w waszym wypadku. The Kongs w Melo i Galaxy. I tak gramy dziś w środę rano w Melo Radio. 17 minut po 9.

0: Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Czy wasz szef dzisiaj rano już powiedział wam, ale wam super idzie? Jeszcze nie? No to ja wam to powiem, ale wam super idzie dzisiaj, w tą środę. Riton i Nightcrawler, za chwilę to nawet się poczujecie, jakby był piątek.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
1: Renault.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
7: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
8: i mocno podkręcone tempo.
9: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
7: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
6: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio tak od rana w środę. Dzisiaj 9 dzień września mamy. Słuchajcie, jak jest się w czymś dobrym, to zawsze można być jeszcze lepszym. Tak przynajmniej pomyślała pewna Brytyjka, która wyspecjalizowała się w biciu rekordów w jedzeniu na czas różnych rzeczy. Zaczęła od najszybszego zjedzenia czekoladowej pomarańczy, a ostatnio na listę dopisała także szybkie zjedzenie burrito. Rozkręciła się bardzo, bo na swoim koncie ma już 42 rekordy w szybkim jedzeniu. No nie wiem jak wy, ale ja tam bym swojego śniadania przy niej nie zostawił.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was w Melo to Sony Fodora i Bajkie Hill. Jedna z propozycji do 30 Meloradia Say Something. Głosujecie na meloradio.pl. A Adi to już nie może się doczekać, żeby coś wam powiedzieć. On już za chwilę po 10. Za 10, 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. I tak podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, a my słyszymy się jutro od 6:30. Zapraszam na poranną pobudkę. Waldek Darłak, siema, hej.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Trafik.
3: Na konińskich ulicach już spokojnie, większych zatorów nie ma, choć jeszcze na trasie warszawskiej czy na alejach 1 maja musicie miejscami zdjąć nogę z gazu, na Przemysłowej też. To uważajcie na ekipy drogowców, które jeszcze do jutra mają naprawiać nawierzchnię. Patrzcie na oznakowanie i stosujcie się do poleceń osób kierujących ruchem. Ładne przedpołudnie mamy w Koninie i pierwsza połowa popołudnia też ma być przyjemna i ciepła. Maksymalnie na termometrach w Koninie zobaczymy 25 stopni. Jednak w drugiej części dnia chmur nad naszymi głowami będzie przybywać, no i nadejdzie ten moment, gdy trzeba będzie wyciągnąć parasole albo kurtki z kapturem, bo dzień pożegna nas deszczem. Po południu momentami podmuchy wiatru mogą być też nieco silniejsze.
0: To są newsy Meloradia Konin.
3: Agnieszka Pędzik. Zakończył się kolejny etap prac porządkowych na kanale Ulgi w Koninie. Jak informują Wody Polskie, udrożniono jego koryto i uporządkowano brzegi. Dzięki temu woda będzie sprawniej odprowadzana. Poprawi się też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Niebawem planowane są kolejne prace. Teraz o tym, że podziemny parking, który będzie też schronem, ma powstać w Koninie. Jego budowę w Zielonej Nietce przy skrzyżowaniu trasy warszawskiej z ulicą Przemysłową planuje miasto, mówi Paweł Figurski z magistratu.
4: Cała idea tego projektu jest taka, że my chcemy, żeby go w ogóle nie było widać, bo chcemy, żeby ten teren zielony nie zniknął dla mieszkańców. Idea jest taka, żeby ten teren zielony z powrotem tam wrócił. On po prostu będzie trochę wyżej.
3: W schronie będzie miejsce dla 9 tysięcy mieszkańców. Teraz sport. Najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor po raz czwarty nominowana do Złotej Piłki. Za wychowanką medyka Koniny doskonały sezon. Ze swoim klubem FC Barcelona wygrała wszystko, co było do wygrania. Do tego zdobyła 33 bramki. Ceremonia wręczenia nagród w plebiscycie miesięcznika France Football będzie 26 października.
5: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Były wiceszef kujawsko-pomorskiej skarbówki aresztowany. 42-letni Andrzej N. według śledczych miał chronić gang tytoniowy. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami oraz upałami. Grzmieć i lać może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z kolei gorąco będzie w pasie od centrum kraju na południe i wschód. Jest zielone światło dla budowy trasy S12 w Łódzkiem. Zgodę wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
6: Skróci połączenie z zachodniej Polski, z Radomiem i Lublinem oraz przejmie znaczną część ruchu tranzytowego.
5: Na całej długości nowa ekspresówka będzie miała po dwa pasy. I jeszcze nietypowe spojrzenie na turniej US Open. Tenisiści narzekają na hałas, zapach marihuany i influencerów. Mówią, że czują się trochę jak w zoo.
7: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
8: No siemano, w środę, środek tygodnia, mamy to, wszystko się zgadza, a ty po tej stronie i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zaczynamy od gościa, z którym robiłem pompki, czyli Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru w zasadzie go tutaj poznaliśmy.

cię nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Josh Baker i My Place w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Musi być energetycznie, musi być mocno. A dzisiaj 9 dzień września i co to oznacza? No, że kalendarz świąt nietypowych ma dla nas jak zawsze coś nietypowego. No i właśnie między innymi dzisiaj obchodzimy dzień testera oprogramowania. I pomyślicie sobie, że co to za robota, koleś sobie tylko klika w guziczki i w ogóle i tak dalej. No nie do końca, bo gdyby nie te osoby, to tak naprawdę wszystkie aplikacje, których używamy w telefonie, wszystkie oprogramowania, które mamy na PC-tach i tak dalej, prawdopodobnie byłyby z nie

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend,

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół i niezwykle tajemnicza, ale też pełne gracji, finezji, no i oldschoolowego stylu. Sokół i pogwarzymy tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Zdaję sobie sprawę z tego, że środa to jest dzień, kiedy człowiekowi już się trochę nie chce. Macie trochę mniej siły? No bo co by nie mówić, to jest środek tygodnia, dlatego potrzeba wam naprawdę czegoś specjalnego. Alan Walker i Fate w tej godzinie, będzie też Tiesto, Nelly Furtado i Who Wants to Be Alone, a to wszystko po to, żebyście nie musieli sięgać po kolejną kawę.
2: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
4: Super.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: promocja. Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kaufland jest.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour, mnie najlepszy jest.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
19: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Ej, no ja też bym chciał gdzieś nad wodę sobie śmignąć teraz. Verse of Trips, tak podkręcamy tempo w Melozni. A jeżeli wy macie jakieś plany wyjazdowe, albo i nie macie, albo chcielibyście, to tylko informuję, że z pomocą Meloradio zawsze przyjdzie. Tylko wy też musicie trochę pomóc sobie, bo mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia na co tylko chcecie. Piszecie, na co to wydacie, my potem do was oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów i jak odbierzecie, no to generalnie jest gituwa. Także walczcie o swoje, 200, a nawet 500 zł. A już teraz Alan Walker i Fate, nutka przepiękna, znacie ją na pewno, no ja jestem w niej zakochany. Wcale nie chodzi o to, że Ava Max to mój crush.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Meloradio. No właśnie, bo wszystko jest po prostu okej, jest wszystko w porządku, dajecie sobie świetnie radę i dlatego też dbamy o to, żebyście zawsze mieli dużo pozytywnej energii.
1: A już o 11 zagramy.
0: No no, Shimza i Fire Fire. Ten numer startuje punktualnie o 11, a ja tylko przypomnę tytuł Faje, Faje. I te faje to warto rzucić jak coś.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
9: Renault. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
13: Południe zapowiada się całkiem przyjemne, z temperaturą w okolicy 25 stopni. Warto korzystać z takiej pogody i po pracy wybrać się na spacer lub zaplanować inną aktywność na świeżym powietrzu, bo później ma się rozpadać, a po deszczu się ochłodzi. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a jutro maksymalnie 17 stopni pokażą termometry. Jednak choć temperatura spadnie poniżej 20 stopni, to w Koninie znowu ma być pogodnie.
14: To są newsy Meloradia Konin.
13: Agnieszka Pędzik. Trwa głosowanie na wyjątkową edycję konińskiego budżetu obywatelskiego. Wyjątkową, bo po raz pierwszy bez projektów miejskich instytucji takich jak szkoły. Są tylko pomysły mieszkańców, mówi Bartosz Jędrzejczak z magistratu.
15: Ta zmiana pozwoli wygrywać projektom zgłaszanym przez pojedynczych mieszkańców. Chcieliśmy, wprowadzając tą zmianę, umożliwić dotarcie do głosujących właśnie pojedynczym mieszkańcom, którzy te pomysły przedstawiają.
13: Głosowanie jest internetowe. Do komputera będzie można jednak usiąść także w lokalach wyborczych, które będą otwarte ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września. A najwcześniej w 2076 roku będzie można otworzyć kapsułę czasu, którą zakopano przy konińskim MPC-u. To z okazji 50-lecia miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Koninie. W kapsule znalazła się między innymi próbka wody geotermalnej. Tymczasem mija 45 lat od wydarzeń zwanych pogromem Romów w Koninie. Tłum Polaków palił im auta, wybijał szyby w domach i groził śmiercią. Wszystko zaczęło się od bójki przed kinem Górnik między Romem a Polakiem. O tych wydarzeniach jeszcze u nas usłyszymy.
16: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rząd wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała od 1 września pilotaż. Resort edukacji chce wiedzieć, czy głowa państwa nie uległa lobbingowi prywatnych firm, mówi ministra Barbara Nowacka.
17: Jeżeli tam był lobbing, to przygotowanie w tej chwili ustawy no traci sens.
16: Prezydent tłumaczył decyzję obawami dotyczącymi ochrony danych uczniów i rodziców. Londyńskie porty lotnicze wznowiły ruch. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów nadal jednak możliwe są utrudnienia. W Ukrainie powstał pierwszy podziemny żłobek. To w miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim. Umożliwia organizowanie opieki nad najmłodszymi nawet podczas alarmów lotniczych. Szkolne bakterie szkodzą płucom uczniów. Chodzi o drobne ustroje obecne w kurzu. Według naukowców mają związek z pogorszeniem funkcji tego organu.
11: Siemano, jest 11, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie bardzo energetycznie. Obiecałem, że będzie wręcz ogniście. Shimza, Fire, Fire. Adi z tej strony. Do 14 gramy razem.

Kygo, Take Me Back i to wszystko w remiksie Robina Schulza, tak? Podkręcamy tempo. A z rodziną to jednak chyba najlepiej na zdjęciach. Słuchajcie, czytam o tym, co się wydarzyło w Czernichowie, w powiecie krakowskim. No tutaj doszło do niesamowitej dramy, no bo ojciec miał donieść na swoich synów, że ci posiadają narkotyki. Z kolei synowie w ramach buntu, niezadowolenia i niezwykłego aktu zemsty postanowili, że też doniosą na swojego ojca, który okazało się, że ma broń. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wiem, że może to nie do końca poprawne, ale przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz. Jaki ojciec, tacy synowie? Tak? Jakżeś chciał, tak masz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeżeli jakimś cudem słuchaliście tego numeru akurat w samochodzie, to wam mocno zazdroszczę. Neptunika, What If, tak podkręcamy tempo. 26 minut po godzinie 11. Słuchajcie, kawa jest bardzo potrzebna. Jeżeli ktoś wam mówi, że nie jest potrzebna, to kłamie i chce wam zrobić krzywdę. Oczywiście żartuję, nie przejmujcie się tym na zapas. W tej godzinie kawowo Eli Oaks i Reason będzie grane.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
9: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec drobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
10: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Jest, jest, jest!
14: Co cię tak cieszy, kochanie?
13: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
14: W czym?
13: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
14: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
13: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.

Natalia Nykiel i Error w Meloradio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo razem z wami. A wy gdziekolwiek jesteście, to słuchajcie, ma to znaczenie, ale też chcę powiedzieć, gdzie my jesteśmy, bo tutaj sporo się zmieniło. Część z was już słyszała, część jeszcze nie, dlatego pędzę z dobrymi newsami. No Meloradio ma nowe, piękne studio, a to wszystko możecie zobaczyć w naszych socialach. Wbijajcie już teraz na Instagrama Meloradia i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nówka, funkiel, nieśmigany, nawet nigdzie kurzu jeszcze nie ma. Jeżeli byłaby potrzeba zrobienia testu białą rękawiczką, to jakby coś, my jesteśmy gotowi, serio. Wbijajcie na Instagrama i lajkujcie.

0: Robin Schulz, Take It Slow. Coś chyba w tym jest rzeczywiście. Słuchacie Meloradia i odnośnie tego tytułu Take It Slow, to czasami trzeba dosłownie się wyluzować, trzeba trochę zwolnić, bo w tym tempie ciągłej pracy, ciągłego biegania za czymś, to wiecie, człowiek się męczy, a to wcale nie jest do końca takie, powiedziałbym, potrzebne, przynajmniej w kontekście zdrowia, tak mi się wydaje.
1: A już o 12:00 zagramy.
0: Aha, Martin Garrix, Three Run You Repeat It. I to jest dokładnie ta nutka, którą ja śmiało mogę powiedzieć, że replayuję. Gramy ją punktualnie o 12:00.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: знайдеш він, ані єдний калорій. Мело. Под каждым względem лепше, ніж каждый енергетик. Мело Радіо. Слухай codziennie і вкręć się. Autopromocja. Реклама.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
4: Renault.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
12: i mocno podkręcone tempo.
13: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
11: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
10: Autopromocja. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
14: -25 stopni, tyle zobaczymy dziś po południu na termometrach w Koninie, a więc nadal będzie nam towarzyszyła prawdziwie letnia temperatura. Jednak na niebie ma być już więcej chmur niż przejaśnień, później ma się też rozpadać. No i deszczem pożegna nas ten dzień, więc wieczorny spacer tylko pod parasolem. Jutro padać nie powinno. Na niebie raz więcej będzie słońca, raz więcej chmur, no i się ochłodzi. Termometry pokażą nie więcej niż 17 stopni.
10: To są newsy Meloradia Konin.
14: Agnieszka Pędzik. Śmieciowe problemy w Grodzcu. Od tego zaczynamy. Tamtejszy PROK został zamknięty do odwołania. Powód to brak miejsca na składowanie kolejnych odpadów. W Koninie tymczasem zmiana terminu wystawy kotów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tym przypadku powodem jest remont w Konińskim Centrum Kultury. Wystawa miała być w tę niedzielę, ale będzie w następną. Koty ze schroniska prezentowane będą w holu KCK-u. Obecnie w przytulisku przebywa około 120 kotów. A teraz idziemy na grzyby, bo pierwsze grzyby pojawiły się już w lasach w okolicach Konina. W jakich miejscach jest ich najwięcej? O to zapytaliśmy Grzegorza Bąka z Konińskiego Nadleśnictwa.
15: Na pewno będą to drzewostany na południe odwarte, czyli nasze leśnictwo Kowalewek, nasze leśnictwo Brzeźno, tam gdzie są takie uboższe, sosnowe lasy. Tam na pewno pojawią się podgrzybki. Zresztą co roku, jeżeli ktokolwiek w okolicy Konina był na grzybach, to w tych miejscach był. Tam spotykamy więcej ludzi niż grzybów czasami.
14: Popularnymi wśród grzybiarzy miejscami są też m.in. okolice Królikowa, Żdar czy lasy w gminie Golina.
16: to są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie będzie żadnych zmian i żadnych prac nad wiekiem emerytalnym. Zapewnia o tym minister finansów Andrzej Domański. Podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę.
17: Ja uważam, że ten system, który mam obecnie, jest dobrym systemem.
16: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ukraina w nocy zniszczyła rosyjskie okręty, samolot i helikopter, zaatakowała je dronami. Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce poszła w dół. Według danych GUS-u na koniec drugiego kwartału wynosiła 98,7 tysiąca. To spadek o 1,5 tysiąca. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają finanse. Tak uważa 77% Polaków, ale jednocześnie 64% uważa, że o powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste.
18: Siemanko, na zegarach 12, Adi po tej stronie. No i co? Podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecam, że będzie Repeated, to Martin Garrix i Ed Sheeran. No i tak można zaczynać, siemanko.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, to jestem pod ogromnym wrażeniem i nie mogę wyjść z podziwu, że dostaliśmy od nich takie złoto. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad w Melo. Ej, słuchajcie, mamy naprawdę całkiem kumatą młodzież, a mówią o tym dokładnie wyniki badania PISA wśród 15-latków. Czytam, że Polacy są w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli o to chodzi, ale jak to dokładnie wygląda? AI i technologie. 55% uczniów używa AI do nauki minimum raz w roku. Jeżeli chodzi o sam stosunek do szkoły, to 38% uważa szkołę za stratę czasu, 63% twierdzi, że ta w ogóle nie przygotowuje do dorosłego życia. I wiecie, trochę coś w tym jest, ale wiecie, generalnie wszystko fajnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za moich czasów to w ogóle AI nie było i wypracowania to się pisało z głowy. W sensie lało wodę.

Griffin i World Away w Meloradio 28 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. No, przyznacie, że rundka jest przepiękna, bardzo energetyczna. No a w tej godzinie jeszcze pojawi się miejsce na pewno dla dziewczyny, która ma przepiękne serducho. Lubi czytać książki, ale przede wszystkim śpiewać i niektórzy się śmieją, że to podwójny przypał. Nie, to mega gwiazda. Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda już niedługo u nas.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Parówki wyśmienite. 16,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

Dua Lipa, Illusion w remiksie Rigarda. 17 minut do godziny 13. No i mam ogromną nadzieję, że wy dzisiaj czujecie się po pierwsze dobrze, po drugie jesteście uśmiechnięci, a po trzecie, że cieszycie się tym pięknym słońcem, bo na termometrach widzę, że w niektórych miejscach w Polsce nawet i 29 stopni, także jest nice. No i można by to jakoś fajnie wykorzystać, ale pomyślicie, ej, no stary, fajnie, że gadasz takie rzeczy, to naprawdę miło, ale hajsu nie ma. No i spokojnie, od tego też jesteśmy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Szybka kasa od Melo da się zrobić. meloradio.pl, wbijajcie zakładka konkursy i akcje, tam znajdziecie wszystko to, co najważniejsze.

0: Fast Boy, Music Sounds. Słuchajcie Meloradia, mamy 8 minut do godziny 13, a ze mną Ula Harciarek.
1: Jestem,
0: siemanko!
1: Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Piękne studio, podziwiam.
2: Fajne, nie?
1: Prawda, super. No i będą newsy za chwilę, a w newsach powiem, gdzie jest najtaniej w Europie.
0: Ale super!
3: A już o 13 zagramy
0: Lumix i Self Aware, tak podkręcamy tempo. No, to ten numer gramy punktualnie o 13, także już możecie zacząć robić głośniej. Będzie więcej takich, obiecuję.

0: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
10: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat Ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 96 FM.
1: Minuta do 13, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Gromda Fight Club na celowniku policji. W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym tej federacji. Chodzi o wpuszczane do sieci treści o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim. Budowa drogi S12 w Łódzkiem coraz bliżej. Drogowcy zgodzili się na rozpoczęcie pracy. Trasa ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku.
2: Na całej długości będzie to dwujezdniowa i dwupasmowa ekspresówka. 6 nowych fotoradarów pojawi się na warszawskich ulicach, m.in. na Moście Gdańskim. Najdroższym miastem we Włoszech jest Mediolan, a najtańszym, uwaga, Neapol.
1: Wiem, że szef siedzi obok mnie, ale śmigdałbym do takiego Neapolu.
2: O, ja też.
1: No to bierzemy L4. Szefu też się pakuje. Siemano, 13 na zegarach, nadajemy z nowego studia. Kto jeszcze nie widział, no to zapraszam na Instagrama Meloradia. I po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, obiecałem, no to będzie.

Topi Romeo i Fly High w Melo Radio. 15 minut po 13 to jest mega zdolny i bardzo młody chłopak, bo facet ma, nie wiem, z 25, w tym roku 26 lat i już tak naprawdę pojawia się na tych największych scenach, co kompletnie nikogo nie dziwi, bo jest mega utalentowany. Ale to, co jest naprawdę jeszcze fajniejsze, to doświadczenie zebrał między innymi z tego, że współpracował z tymi największymi, ma jest na myśli chociażby na przykład Felixa Jena. Także facet to jest zdolniaka i jak macie okazję go posłuchać, no to naprawdę serdecznie polecam. Smolasty i Trips, duże oczy. No ja powiem wam tak, jak widzę to nasze studio, które wy też możecie zobaczyć na Instagramie, to też zrobicie duże oczy.

Everlasting to Armin van Buuren w Melo Radio. 26 minut po godzinie 13. Armina van Buurena też zobaczycie na Instagramie Meloradia, także wbijajcie, bo tam jest i was na pewno serdecznie pozdrawiam. A w tej godzinie jeszcze pojawi się no coś, w czym ja jestem zakochany muzycznie od niedawna, czyli Poza Tobą Nic. To Liwka. Bądźcie z Melo.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą pesatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
15: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
16: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa. Boskie. Florence and the Machine to naprawdę jest genialna grupa, o czym na pewno wiecie i często bywacie na koncertach. I szczególnie na koncertach w Polsce. Wspominam o tym nie bez powodu, bo wiecie co, ja nie wiem ile razy oni byli tutaj, ale zawsze wracają z tak pozytywną energią, z taką radością, że jak tylko będziecie mieli możliwość, to serdecznie wam polecam, żebyście wybrali się na to show, bo to jest coś, co warto przeżyć. Ciekawy jestem, czy na scenie jest szansa, by pojawił się też Calvin Harris w trakcie takiego koncertu. No bo co by nie mówić, Calvin tutaj też dołożył swoje muzyczne 12 groszy, że tak trochę nawiążę do Kazika. Topic Becky G, Sorry Papi, to już teraz. A na to możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Zrobicie to na meloradio.pl.

0: fajne to.
1: To fajnie. Na kucaka robisz wejście.
2: No
1: teraz.
2: Dzisiaj tak, no bo zabrali nam krzesła.
3: Dobrze,
2: w ogóle,
3: że sięgasz do stołu.
1: Dobrze, rób przysiady.
2: To by Thomas Gray w ogóle, nie?
1: Kupiłeś już koszulkę?
2: Nie. Czaić, od tygodnia nie mogę kupić koszulki na siłowni. Nie będę wam mówił dlaczego, ale to już nieważne.
1: No ale przysiady możesz chociaż porobić w studiu.
3: Rób bez.
2: Let's.
1: O, jeden.
2: Go.
1: Dwa. Trzy.
4: A już
2: cztery.
1: Zagramy. Run, run, river. O, to ci podkręci tempo dopiero.
2: Patera.
3: O, ale nie, nie, w rytm rób.
1: Jakby masło ubijał.
3: O, właśnie.
2: To źle wygląda, nie?
1: Ten numer punktualnie o 14.
2: Iga i Mikołaj w studiu.
3: Bajo.
2: Pa.
4: Reklama. Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Neonet, neonet.
6: Dobrze podpowiemy w net.
5: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię.
7: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
5: Neonet, Neonet.
6: Dobrze podpowiemy w net.
8: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
9: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
10: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
12: Yes, yes, yes!
13: Co cię tak cieszy, kochanie?
12: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
13: W czym?
12: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
13: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
12: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
14: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
15: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Mamy niskie ceny.
0: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
20: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska, 43A.
21: Renault. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Kuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
5: Newsy na 14 Ula Harciarek. Zapraszam. 20 osób poszkodowanych po wykolejeniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład relacji Lublin-Szczecin uderzył na przejeździe w ciężarówkę. Synoptycy ostrzegają przed nagłym ochłodzeniem po gorącej środzie, jutro maksymalnie 21 stopni. Ubrania kupują przez internet głównie Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. My wolimy co innego, mówi Sylwia Maj z firmy Fulfilio.
6: U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału.
5: Polacy jak już kupują ubrania, to częściej trafiają z rozmiarem. U nas zwroty to tylko 15%. Prawdziwy baby boom w warszawskim zoo. Na wybiegu kangurów rudych pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic już rosną następni przyszli mieszkańcy.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: No dzień dobry, mamy środę. Środa to jest mój ulubiony dzień tygodnia, bo ja czuję już weekend w kościach.
2: Aha, środa minie, tydzień zginie, takie jest powiedzenie, czyli rozumiem, że to twoje autorskie.
1: No, załóżmy, że tak. Znaczy, dla mnie każdy dzień jest środa, bo kocham z tobą pracować i z naszymi ukochanymi słuchaczami.
2: Myślałem, że w takim razie powiesz, że z tobą każdy dzień to jest piątek, a
1: nie,
2: tutaj środa. Dobra, no fajnie, dzięki, czyli mid.
1: Nie, piątek.
2: Dobra.
1: Zagraj
2: winnie
1: może piosenkę.
2: Się tłumaczy. Freak Fight.
1: Naprawdę lubię.

0: Lubimy.
1: Mhm. Kochamy.
0: Bardzo dobrze, że gra teraz taka muzyka, ponieważ uczniowie przestają samodzielnie myśleć.
1: I to jest dramat. Dramat epicki, liczę ten numer.
0: Musimy porozmawiać jeszcze w tej godzinie.
1: A to Alan Walker i Ava Max oczywiście.
0: Fate!
1: Gramy!

0: Dennis Lloyd, Mad World w Meloradiu.
1: I to jest szalony świat naprawdę.
0: No dzieci, w zasadzie tak naprawdę co drugie dziecko praktycznie używa sztucznej inteligencji do pracy, do uczenia się, do pisania wypracowań w szkole.
1: 55% młodzieży do tego się przyznaje. No jest to problem, bo potem ci ludzie nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi zadaniami. Dostają instrukcje i wywala im errory, iksy na oczach się pojawiają i oni już nie wiedzą, co robić dalej.
0: Pewna dziewczynka, którą znam, może moja rodzina, może moja kuzynka, nie wiem.
1: Może.
0: Zapytała się ostatnio sztucznej inteligencji, jak zrobić warzywa na parze.
1: I co, udało się?
0: Nie, co gorsza.
1: Krok pierwszy. Wyrzuć wszystkie warzywa.
0: Warzywa są ble.

0: pada w pierwszym odcinku, ale my byśmy tego dokonali.
1: A ja na przykład uważam, że wygralibyśmy kryształową kulę. Mamy kocie ruchy.
0: Tak, chyba jak sobie na bazarze kupisz, to będziesz miała kryształową kulę.
1: Natomiast chyba doskonale wiemy, że Madzia od Bagiego jest tam główną gwiazdą, no, mimo że jest tancerką.
0: No tak, ale właśnie taką tancerką, która jest chyba słynniejsza od swojego teraz partnera tanecznego.
1: To fakt.
0: Ja nawet nie wiem, z kim ona tańczy, szczerze mówiąc.
1: Z takim aktorem. Aktora.
0: Dobrze
1: się rusza też. Natomiast Bagi, czyli chłopak Madzi, nie przyjdzie na taniec z gwiazdami, nie będzie na widowni.
0: Jak to? Nie chcę patrzeć, jak jego kobieta tańczy z kimś innym?
1: Tak jak Robert.
0: Robert Lewandowski.
1: Nie no, tam się pokłócił z panem prezesem.
0: A myślałem, że z Madzią się pokłócił.
1: Nie, no co ty? Znaczy nie wiem.

0: z Amsterdam.
1: To jest Majo, Maj w Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
2: A w tej godzinie zdradzimy wam z Mikołajem, dlaczego lubicie, tudzież lubimy wąchać dzieci.
1: Nie my, proszę mnie do tego nie mieszać.
2: Ja też wolę wąchać koty.
1: Ja nie wącham żadnych dzieci. Proszę trzymać dzieci ode mnie w sensie, dobra, wow. Nieważne.
3: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec zdrobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki 1,89 zł za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 18,40. 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 złotych lub 50 złotych.
14: Po reklamie.

0: Świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. Martin Garrix, Animals.
1: Chciałbym tak potrafić, naprawdę. Widziałem filmiki w internecie.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale kobiety mają taką cechę rzekomo, jak są mamami, że kochają wąchać dzieci. Mhm. Swoje dzieci.
1: To dobrze, że podkreślasz, że swoje.
0: Swoje dzieci. I zrobiono badania, dlaczego tak te dzieci ładnie pachną i dlaczego ten zapach nam wszystkim się podoba. Mhm.
1: Bo no, wszystkim to bym się kłócił, ale mów dalej.
0: Zapach dzieci przypomina im o facecie. Tylko tak się zastanawiam, chodzi o te brudne dzieci czy o te pachnące dzieci?
1: No właśnie. No takie, no dzieci to mi się nie kojarzą z czystością.
0: Prawda?
1: Jakoś, nie? Raczej z takimi odruchami. Tak jak Animals.
0: Mikołaj.

0: Robin Schulz, Better Times, Meloradio, Barbs, tak podkręcamy tempo. Mega lubię ten kawałek, mam same dobre wspomnienia z nim.
1: Same dobre czasy ci się przypominają, lepsze czasy. Bo jak to się mówi, dobrze to już było. Ale za chwilę będą newsy i też będzie dobrze. Czy wiesz, o kim będzie w newsach Meloradia?
0: Robercie?
1: Ha-ha-ha-haland, hej!
0: Kto?
2: A już o 15:00 zagramy!
1: Żart. I like Marlon Hofstadt.
0: Wiem, kto to.
1: No to kto, powiedz?
0: Ten piłkarz taki.
1: No dobrze.
0: Duży wielki
1: piłkarz.
0: Wiking.
1: Tak, tak. Ściął włosy ostatnio, wiesz?
0: Wiem.
1: No to znasz go, nie?

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Oczywiście. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
0: W Media Expert. Wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Слухай на 99.6 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu i ciężarówki w Sokolnikach Suchych. To jedno z czterech najciężej rannych. Rekordowo mało wody w Wiśle w Warszawie. Poziom rzeki to 95 cm. Prawie 1 200 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. Największa grupa to Ukraińcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
1: Większość pracujących obcokrajowców to mężczyźni. Piłkarz Erling Haaland wyrównał strzelecki rekord Manchesteru City. 26-latek ma na koncie 36 goli. To tyle samo, co były argentyński napastnik angielskiego klubu Sergio Aguero.
3: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o strażakach.
4: Ależ sypniemy też kasą.
3: Wow, dla mnie?
4: Nie. To nie chcesz, tak?

0: James Hype to Ferrari.
1: A wiecie, co jest to czerwone, tak jak właśnie takie Ferrari?
0: Wóz strażacki.
1: Ja lubię strażaków.
0: Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o ochotniczej straży pożarnej z Żabiec, która wpadła na pomysł, że zbierze 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych.
1: Świetne.
0: I zamienią to na nowy wóz
1: strażacki. Udało się?
0: No właśnie, postawili kilka koszy, ludzie mogli tam wrzucać te butelki, no i ktoś te kosze niestety okradł.
1: Czy to był Polak?
0: Nie wiem.
1: Ja tak pytam.
0: Dlaczego wyciągasz takie wnioski? Boże święty.
1: Dla kolegi pytam.
0: Oddaj paszport.

0: Szymona.
1: Tak jest.
0: Oby Szymon odebrał, ma tak fantastyczne zgłoszenie.
1: No ma na to oczywiście 5 sygnałów. Czekamy.
0: Ja w niego wierzę. Cześć Szymon, Iga Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemano.
2: Cześć, witam. Halo.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Szymkowska.
0: Gdzie?
2: Jeszcze raz.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Szymkowska.
0: Mhm. Musisz wyjść ze studni, Szymon, bo trochę cię przerywa.
2: No właśnie, też nie do końca słyszę, bo przerywa was.
0: O rany.
1: A bo nas też przerywa. Wszystkich
0: aha,
1: nas przerywa.
0: No to niedobrze. To co teraz? Próbujemy jeszcze, Szymon. A spróbuj się, dobra, ostatnia szansa. Spróbuj gdzieś przejść, kawałeczek dalej.
2: Okej, okay, bo potem także. O, teraz chyba lepiej.
0: Dobra, spróbujmy.
1: No ja słyszę, ja wszystko słyszę.
0: Byłeś na meloradio.pl, no co ci 200 zł?
2: Tenisową do Nowo Poznanej dziewczyny.
0: Nowa Poznana dziewczyna i rakieta tenisowa, tak?
2: Tak,
0: dlaczego?
2: Chcę zagrać ten pierwszy mecz.
1: Na pierwszej randce mecz w tenisa, no to niebezpieczne troszkę. Co jak przegrasz?
0: Bezpieczne, bo może ona potem się...
2: Sport jest świetny, tylko... No trzeba umieć, nie?
1: No dobra, sport jest świetny, to z naszej strony coś tutaj przerywa, bo wiemy, że nas też przerywa. Ale przelew nieprzerwanie idzie do ciebie.
0: I ja mam nadzieję, że ona się potem pobawi twoją rakietą.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: To Kygo i Max McNown we Freak Fight'cie w Melo Radio. Take me back. Tak podkręcamy tempo. Ika, zrobisz fikołka?
1: Nie zrobię.
0: To co ty sobą reprezentujesz w ogóle?
1: Ja po prostu nie umiem zrobić fikołka.
0: To jest skandal. Ja tu przychodzę na rozrywkę,
1: tak,
0: na program rozrywkowy, a ty fikołków nie
1: robisz.
0: Nie,
1: bo wystarczy, że jestem, okej?
0: Okay? Wychodzę.
1: Nie, ktoś już tak kiedyś powiedział.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Jest, jest, jest!
9: Co cię tak cieszy, kochanie?
8: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
9: W czym?
8: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
9: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
8: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
10: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
11: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
13: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Classic Kisses.
1: Z czego radość?
0: Z Dody. Słuchaj.
1: Właśnie Doda dzieli bardzo ludzi. Albo się ją kocha, albo wręcz przeciwnie, w której jesteś grupie.
0: Wiesz co, chyba jednak w tej,
1: wręcz
0: w tej
1: przeciwnie.
0: Drugiej. Chyba w tej drugiej. Bardzo mnie rozbawiło to, co powiedziała o jej występie, że no, ludzie w polskim showbiznesie się nie wspierają i przykładem jest to, że nikt z branży nie pochwalił jej występu.
1: Doda mówi o tym, że ludzie się nie wspierają, że się krytykują. Doda to mówi, tak?
0: Tak, tak,
1: Doda.
0: Tak. A to ona właśnie Stinga krytykowała, tak? Że fikołków nie robi, nie? Ile Sting ma lat?
1: Ze
0: 900
1: 100?
0: Już chyba, nie?
1: No co, no bo ona robi show, tak? To on też by mógł. O co ci chodzi?
0: No tak, no przecież gdzie tam Stingowi do Dody, naszej elektrody fantastycznej.
1: Królowa jest tylko jedna.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Say Something, Sunny Federa i Becky Hill.
1: To nowość na naszej antenie, a jaka dobra.
0: Brzmi fantastycznie, prawie jak widziałem orła.
1: Nie, nie, to nie był orzeł. Kruk?
0: Nie. Do góry wzbił się niczym
1: wiatr. No, ale to w piosence, w newsach? Nie.
0: Nie, to też gołąb? Orzeł.
1: A, orzeł.
0: Jaki gołąb. Posłuchacie zresztą sami zaraz.
2: A już o 16 zagramy
0: Another Talk to You.
1: To jest numer moich wakacji. Pozdrawiam.
0: Ale tych wakacji? 2K26?
1: 2K26. Nice. Cypr, let's go. Punktualnie o 16. Lecimy na Cypr.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dubdogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
4: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Bocian! Patrz! Bocian!
21: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
22: Odlatujemy! Odlot!
21: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

0: Koninie.
1: Agnieszka Pędzik. Konienianki spotkają się dziś w Heliosie. W ramach cyklu Kobiece Kino wyświetlana będzie kontynuacja filmu Totalna Magia. Na ekranie Sandra Bullock i Nicole Kidman, posiadające nadprzyrodzone moce siostry, które mierzą się z mroczną klątwą. Seans o 18:00. O tej samej porze miłośnicy biegania spotkają się na stadionie ANS w Koninie. Po wakacyjnej przerwie wróciły zajęcia organizowane w ramach akcji Biegam, bo lubię. To propozycja dla każdego, niezależnie od tego, czy w bieganiu ma wprawę, czy też nie. Po wakacyjnej przerwie wracają też do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie spotkania autorskie. 16 września gościem biblioteki będzie Magdalena Grzebołkowska, dziennikarka i autorka książek o znanych osobistościach świata kultury. Za książkę 1945 Wojna i pokój otrzymała Nagrodę Czytelników Nagrody Literackiej Nike. Spotkanie zacznie się o 18:00 w sali konferencyjnej. Wstęp wolny.
2: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Ceny paliw w górę, bo ponad $100 kosztuje już baryłka ropy, a jeśli będzie jeszcze drożej, to zdaniem ekspertów cena diesla może podskoczyć do nawet 10 zł. Za 2 godziny ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na początek Bułgarzy zmierzą się z Macedonią, a Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem z Portugalią. Mediacje narzeczeńskie. Takie spotkanie organizuje krakowska kuria. Chodzi o to, by zapobiegać kryzysom w związkach, mówi diecezjalny doradca życia rodzinnego dr Magdalena Dej.
3: Temat teściowej wywołuje szczególnie dużo emocji u młodych. Myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest po prostu od mamusi się wyprowadzić.
2: Są też kwestie dotyczące na przykład wspólnego mieszkania. Amerykański prezydent Magest Donald Trump przekazał po $45 000 w ramach świątecznych podarunków trzem bliskim współpracownicom z Białego Domu.
4: A czemu ty nie masz dla mnie prezentów? Jestem twoją bliską współpracownicą.
5: Wiesz co, bo... No ja i Donald to chyba jednak inny kaliber ludzi.
4: To dobrze.
5: To dobrze dla mnie, nie?
4: Talk to you another. Tak zaczynamy godzinę 16:00, podkręcamy tempo. Fajnie, że jest nam tak tutaj wygodnie w tym studiu,
5: fajnie,
4: nie?
5: Fajnie, że jest fajnie. Ja przepraszam, zjadłem i teraz nie mam siły wstać, więc patrzę się w sufit i nie wiem, ile jeszcze
4: trochę
5: zostało nam intra do zagadania.
4: Byś... Nie skończę. W każdym razie jeszcze musimy chwilę pogadać, więc pogadam ja może o tym, co zrobimy w tej godzinie. A wiesz, co zrobimy?
5: Nie wiem, bo nie widzę ekranu.
4: Porozmawiamy o... Skolimusiu!
5: O, to czysta przyjemność.
4: Iga Mikołaj, hej!

0: Anioły i demony w Meloradiu. A Skolim jest aniołem czy demonem?
1: Myślę, że aniołem jednak. On tyle dobrego robi dla polskiego społeczeństwa. Prawda. Paliwo ma tanie. Dzisiaj zauważyłem, że 95 już prawie 9 zł. Bez grosza.
0: Ma tani chyba nocleg.
1: Tak. I będzie miał teraz napoje w puszkach. I to uwaga, bezkaucyjnych.
0: I to jest niesamowite. Mi się to bardzo, słuchajcie, podoba. Naprawdę.
1: Na pewno się przyda, wiesz, kiedy wzrośnie...
0: Oj, tak, taki napój jak w lecie od Skolimusia.
1: Ale dzisiaj chyba ostatni taki ciepły dzień roku.
0: No i po co straszysz?
1: No ale zaraz wiesz, jesień
0: my
1: będzie.
0: Jesteśmy.
1: Pumpkin spicy te sprawy.
0: Ciepli.

0: sportu żur tak miłośnie się zrobiło. Mikołaj, kocham, zróbmy kolonoskopię.
1: To jest dziwna propozycja na randkę.
0: Nie, to nie jest randka, ja się martwię twoje zdrowie, bo ty jesteś już wiekowym człowiekiem i wydaje
1: ale
0: mi się, że to
1: ten czas. Ale w ogóle nie mów takich rzeczy, ja mam jeszcze czas, ja mam jeszcze 20 lat na to.
0: Naprawdę?
1: Tak, tutaj program badań przesiewowych finansowany przez NFZ, czyli żeby nie płacić, osoby obejmuje w wieku 50-65 oraz młodsze, jeżeli jest historia raka jelita grubego.
0: Znaczy mi się wydaje, że niektórzy to by dopłacili, żeby im zajrzeć
1: pewnie
0: tam.
1: Tak, chociaż ja nie... Ciężko jest mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, bo miałem endoskopię kiedyś robioną.
0: To przez...
1: To w drugą stronę, przez gardło, tak.
0: Fajnie było?
1: Nie. Wydawałem z ciebie takie dźwięki, jak
0: wiem,
1: na
0: kto.
1: Takich filmach przyrodniczych, nie?
0: Tak to nazywają teraz, okej.
1: Okay. Kiedyś się tak nazywało, a ta młodzież nie wie nic dzisiaj.
0: Janusz!
1: Nie będę nawet prezentował, jak się dławiłem tą rurą.
0: Nie, proszę, 5 sekund masz. Dobra.
1: O mniej więcej tak.
0: Oh my god. Dracula w Meloradiu.

0: Shake It Slow, Robin Schulz, Malu Radio, tak podkręcamy ten, posłuchacie Freak Fightu. Co tam psujesz?
1: Już mi się coś rozpadło.
0: Plecy?
1: Spokojnie, naprawiłem. Nie.
0: Uff.
1: Ale plecy też już naprawiłem.
0: Wiesz, kiedy by ci się rozpadły plecy, jakbyś musiał się wspiąć na jakąś górę?
1: A wszedłem kiedyś na górę. Znaczy, kiedyś, nawet niedawno temu.
0: Naprawdę?
1: Tak, ale powiem o tym zaraz.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
4: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
6: Renault. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: obca.
1: Albo obca.
0: Jak kto woli.
1: Oczywiście. Bryska w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Jakub Patec Patecki to jest gość. Naprawdę, to jest ziomal niesłychany.
0: ISPA w Bitsen teraz podjęli się nowego wyzwania. Chcą zdobyć górę, która nie ma nazwy. Górę bez nazwy będą wchodzić.
1: Ale jest bardzo wysoka.
0: Tak. W Pakistanie, ile to tam jest?
1: Sześciotysięcznik.
0: Sześciotysięcznik. Jezu. Ja w zeszłym roku wszedłem na ślęże. 718 metrów nad poziomem morza.
1: Brawo, możesz
0: bez ślenu w dodatku.
1: Wybrać się z patecem normalnie.
0: Chyba nie. Chłopaki, bądźcie ostrożni.

0: On Tonight. Bardzo lubię ten kawałek. I też mi się podoba to, że męczymy się chodząc po schodach.
1: Tak, a tutaj taka głosówka wpadła na naszego WhatsAppa Meloradia.
2: Ja przedwczoraj byłam na rysach, ukończyłam koronę gór polskich. Aha. Boli mnie kolano tak, że chodzić nie mogę, ale planuję już kolejną trasę.
0: Warto było.
1: Mnie też bolało, jak wszedłem na te ślęże i stwierdziłem, że nigdy więcej.
0: A mnie też boli, a nigdzie nie weszłam.
1: No i takie to właśnie z nas...
0: Lamusy.
1: No, ładnie powiedziane.
3: A już o 17:00 zagramy...
1: Sorry, papi.
0: Becky Hill, Topic, tak podkręcamy tempo w Melo, punktualnie o 17:00.
3: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault.
0: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
0: O reklamie.

0: Meloradio Konin. Co jest grane w Koninie?
1: Agnieszka Pędzik. Będzie okazja, by w Koninie spotkać się z legendą polskiej ilustracji Józefem Wilkoniem. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów. Spotkanie z nim będzie otwarte, nie ma konieczności zapisów. Zaprasza na nie Muzeum Okręgowe w Koninie w piątek o 18.45. A w sobotę drogi miłośników kina i stand-upu będą wiodły do konińskiego kina Helios. W ramach cyklu Kinowy Show obejrzycie najnowszy stand-up Grzegorza Dolniaka Mogło być gorzej. To komediowa podróż od zawalonej rzeczami komórki lokatorskiej przez marzenia o komputerze stacjonarnym aż po podwyższony cholesterol. Początek o 18. W niedzielę tymczasem miłośnicy aktywnego spędzania czasu spotkają się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Wezmą udział w 8. biegu wilczyńskim i marszu z kijkami. To rodzinne wydarzenie, więc każdy może wpaść i pokibicować, czy wziąć udział w specjalnie przygotowanych atrakcjach. Start o 13.
2: To newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Prawdziwe oblężenie SOR-u szpitala w Zielonej Górze. To w związku z trwającym w mieście winobraniem. Pacjenci są pijani. Rekordzista zbliżył się do śmiercionośnej dawki 5 promili alkoholu we krwi. Mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
3: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
2: Winobranie zakończy się w niedzielę. Z wielkopolskiego odcinka A2 znikną nieużywane punkty poboru opłat, informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Robert Lewandowski spotka się z Leo Messim na jednym boisku. W Chicago dojdzie do ich pojedynku w amerykańskiej Major League Soccer. Początek meczu o 2:30 naszego czasu.
4: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do Was fantastyczne pytanie.
5: I niezbędny będzie oczywiście WhatsApp Meloradia. Zapraszamy na meloradio.pl, tam znajdziecie do niego odnośnik.
4: Drodzy panowie, skupcie się.

0: Paquito.
1: Paquito. Living on video.
0: Jaki jest najlepszy komplement na literkę W?
1: No, wyglądasz idealnie, jak to pan z Colim śpiewał.
0: Nie będę śpiewać. Co jeszcze na przykład? Wyjdź za mnie.
1: O, no nie. To taki ładny komplement. Ale nie każdy chyba chciałby go usłyszeć.
0: Tak, ja bym uciekła na przykład. Jaki jest najlepszy komplement na literkę W? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Najlepszy komplement, jaki można komuś sprawić na literę W.
0: To proste chyba jest, bo dzisiaj jest w ogóle dzień urody, tak? Tak wydawca kiwa głową. Komplement na W.

0: 18 po 17 słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jaki jest najlepszy komplement na literkę W. Ja chcę pierwsza, bo
1: proszę
0: tutaj
1: bardzo.
0: Ktoś napisał, wysłałem ci przelew, no ja aż się robię...
1: No ja nie sprawię ci takiego komplementu, wybacz, ale mogę ci powiedzieć tak jak Marcin, jesteś wyjątkowa.
0: Fajne, fajne, mnie to kupuje.
1: Ania napisała taki, wiesz, trochę taki szlagier.
0: Tak?
1: Wierzyłem, że anioły nie istnieją do czasu, aż spotkałem ciebie.
0: Wow.
1: Co my tu jeszcze mamy? Wyrąbana w kosmos, taki komplement na W. I Karol proponuje, że komplement na literę W to jak najbardziej wyczepiasty.
0: Co to znaczy?
1: No taki, że wyczepiasty jest, no tak.
0: Aha.
1: Kiedyś tak się mówiło, widzisz.
0: To chyba za twoich czasów.
1: Mamy jeszcze wiadomości głosowe. Aleksandra?
2: Nie no, najlepszy komplement na literkę W. Worów pod oczami ci nie widać. Jehe.
0: Trochę chamski.
1: I tak nikt nigdy nie powiedział, a akurat mam wory pod oczami niestety. Marta?
3: Najlepszy komplement dla kobiety to jest oczywiście wyjątkowa, wytworna i oczywiście wspaniała.
1: Cały zestaw. Jaki jest najlepszy komplement na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Poprosimy o więcej głosówek.
0: Więcej,
1: będzie nam bardzo
0: mocniej.
1: Miło.
0: Lepiej. Sam,
1: zazwyczaj się trzyma, mówi, nie?
0: Masz rację. No to więcej, mocniej.
1: Lepiej?
0: A, lepiej, ale jest dobrze. Ale może być lepiej.
4: To jest

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Iga, wymiatasz.
1: Dzięki.
0: To taki komplement na W.
1: Staram się. A jakie są komplementy według was? Let's go!
0: Adi?
2: Taki komplement dla kobiety? No wiadomo, że wypłata. Nie ma lepszego.
1: My nie jesteśmy materialistami.
0: A co, dla mężczyzn nie ma już wypłaty? Skończyły się? Gdzie parytety w tym
1: dla
0: wszystkim?
1: Mężczyzn są schabowe.
0: I to uczciwa wymiana.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
10: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
11: Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
24: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
25: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Po reklamie.
30: Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Beautiful People, Chris Brown i Benny Benassi. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie w Melo Radio.
1: Jaki jest najlepszy komplement na W? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki.
0: No według Natalii najlepszy komplement dla kobiety to wyszczuplałaś. Taki
1: różnie.
0: A Marcin proponuje wyjątkowa wariatka.
1: To fajne, takie w moim stylu.
0: O, ale myślę, że twoja przyjaciółka chyba się do nas odezwała, to Magda.
2: Hej, ja co miesiąc powtarzam mojej przyjaciółce, że wspaniale wydaje wypłatę. Pozdrawiam.
0: I jest jeszcze Weronika.
3: Najlepszy komplement dla kobiety. Aha. Na literę W? Wiesz, miałaś rację.
0: O, pięknie.

0: World Away to Griffin, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, co ja wam powiem?
2: Mhm.
1: Ja się dowiedziałem, że Iga, że Iga nurkuje głębinowo.
2: A tak, taki fun fact o mnie.
1: W ogóle niesamowite. Ja dzisiaj przychodzę do pracy i Iga do mnie, ej, wiesz, że ja nurkuję głębinowo?
0: To jest taki flex, nie? Bo to drogie rzeczy są generalnie, takie głębokie nurkowanie, nie? Ile?
2: Bardzo.
0: Ile?
1: Głęboko by szukać.
0: Wyskakuj z paragonów.
3: A już o 18:00 zagramy...
1: No.
0: Just będzie... the way you are.
1: Tak. Właśnie to chciałem powiedzieć.
2: I my
1: nie dałeś mi Mikołaj.
0: Przepraszam, wszedłem ci w słowo.
1: Ale będzie też dużo więcej fajnych numerów.
2: Mua.
1: Buzi.
3: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
6: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
8: Renault. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Jest, jest, jest!
11: Co cię tak cieszy, kochanie?
10: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
11: W czym?
10: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
11: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
10: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
12: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
24: Kaufland jest też.
25: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Ale jesteś zadowolony.
27: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
26: Aha.
27: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
26: Wow.
27: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
26: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
28: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
29: Po reklamie.

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Według śledczych to ciężarówka wbiła się w pociąg, mówi prokurator Aneta Guść.
1: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
0: W katastrofie zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Rekordowe ceny paliw. W ciągu tygodnia cena diesla wzrosła o 36 groszy, a benzyny 95 o 26 groszy, wynika z najnowszych notowań portalu e-petrol.pl. Minister edukacji chce pozbyć się laptopów i tabletów ze szkół, ale to w Szwecji. Ma to polepszyć wyniki uczniów, bo słabo wypadli w międzynarodowym badaniu PISA. To ma być najdroższy film w karierze Ridleya Scotta. Nowa wersja Wyspy Skarbów może kosztować ponad 250 milionów dolarów.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Czujecie to? Tak pachnie zbliżający się weekend. Ach, jak dobrze. Mamy środę wieczór, humor Gitówa. Do piątku coraz bliżej i to najważniejsze. Milki, David Guetta. Taki zestaw mam dla was na sam początek, a będzie tylko lepiej. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Poza tobą nic, to nowa Liwka w Melo. Hipnotyzujący numer, za to teraz coś dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami. Ile wspomnień mam z tym kawałkiem? To nie zliczę. A Ino Corrida, United Nations i Laura Moore. Gramy już teraz, a za moment powiem wam, kto nie boi się książula. Jest ktoś taki.

Hej, Queen of Kings to Alessandra, nie mylić z Aleksandrą, a ja jestem Aleksander. Choć dla znajomych Pychu, więc dobrze, przynajmniej tak długo nie muszę się przedstawiać. Dobrze, że jesteśmy znajomymi. Pychu z tej strony, siemano, 18.18 na zegarach. On nie boi się książula. Michel Morin, jedna z gwiazd kulinariów, udzieliła wywiadu. No i chłop powiedział, że on to się książula nie boi. Śmiało książulo może wbijać do jego restauracji, bo jego to mogą się obawiać osoby, które dają dwa plasterki salami na pizzę. On tak nie robi. No, jedno jest pewne, książulo nie mógłby oceniać na przykład studenckich obiadów, bo jak studenci znajdą dwa plasterki salami, no to mają jedzenie na następny tydzień. I jeszcze się cieszą. Josh Baker i Poppy Bascom, My Place. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia.

posiedzimy, pokważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: To nowość od Sokoła. W ramach projektu Enklawa mega mi siedzi ten numer. A wy pamiętajcie, że na ten kawałek możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Waszej listy hitów. Następne notowanie już w piątek po 18. A do 19 jeszcze dziś pojawi się grupa Akcent. Nie mylić z Zenkiem Martyniukiem. Będzie nowa wersja hitu Kylie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: O reklamie.

0: That's Falling in Love of Melo.
1: Yeah. Thank you, DJ.
0: Thank you, Pitbull. Warto się pośmiać. Środowy wieczór trwa, nie ma co się smucić. 18 minut do 19, a Pitbull to jeden z tych artystów, którzy mają u mnie szczególne miejsce w serduszku, to muszę przyznać. No nie zliczę, ile domówek przetańczyłem do jego numerów. A ile razy jechałem nad morze przy Ocean Drive od Duke'a Dumonta? Ach, aż się rozmarzyłem. Ale po 10 latach, po sukcesie jego największego hitu, Duke Dumont wraca. Ain't No Game to jego nowość.

0: Ten gość znany jest z tego, że lubi smakołyki, no bo umieszcza je na okładkach swoich singli. Zresztą krążek, z którego pochodzi ten numer, nazywa się Snacks. I jak tu przejść na dietę? Jack Jones, The Wiz, Never Be Lonely. Tak, gramy jeszcze przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Bibi Rexa i Sadgarus. Ten fajny numer wybrzmi punktualnie o 19 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 96 FM. Idę w Melo.
1: Macie jakąś ukrytą supermoc? Jeśli myślicie, że nie, no to zaraz wam udowodnię, że się mylicie, bo potraficie czytać w myślach. O czym myśli Pychu? Ta zabawa już za moment, a wcześniej gramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, oni na sam początek, Last Frequencies za moment. Tu Pychu, siemano.

Better Times. Jeden z moich faworytów do opuszczania sobie w samochodzie o tej porze, kiedy już słonko zaczyna zachodzić. To Armin Schulz i Barbs w Meloradiu, 8 minut po 19, a to jest pora na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady takie jak codziennie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na naszą antenę pod 321-321-777, no i zgadujecie, o co mi chodzi. A dziś myślę o wydarzeniu. Nie zawsze tego wydarzenia można się spodziewać i raczej to wydarzenie było w naszym życiu nielubiane. Choć przez pewną grupę to wydarzenie może jeszcze być, bo może jeszcze jest w tym okresie, kiedy to wydarzenie się odbywa. 321-321-777. Za moment możecie dzwonić i zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia.

0: Radio, a ze mną nasza socialowa królowa Monika Zajler. Siemano.
1: Siemano.
0: Czy ty kiedyś powiedziałaś jakiemuś chłopakowi, rozpętałeś burzę, teraz z nią zbieraj wiatr?
1: To jest chyba zbyt poetyckie jak dla mnie.
0: Aha, czyli na taki poziom się nie wspinasz, jak rozumiem.
1: Zdecydowanie nie.
0: Czyli jak zrywać, to nie z tobą.
1: No ja to krótko i dosadnie.
0: A ja mam do was krótkie i dosadne pytanie. O czym myśli pychu? W tej wyjątkowej edycji naszej zabawy z naszą Monią, która sama nie zna odpowiedzi na pytanie, o czym myśli pychu, więc będzie tym bardziej zabawnie.
1: Ja nigdy nie wiem, o czym ty myślisz.
0: Bo moja głowa jest całkiem szalona. Słuchajcie, ale wy możecie zgadnąć, o czym myślę. 321-321-777. Słuchaj, Moniś, mam dla ciebie podpowiedzi. Mhm. I dla was, moi drodzy, którzy możecie już dzwonić. Myślę dziś o wydarzeniu. O wydarzeniu, którego nie zawsze można się spodziewać. I było to w naszym życiu wydarzenie raczej nielubiane. To co, odbieramy telefon? Bo już widzę, że się lampka świeci.
1: Dawaj.
0: No to próbujemy. 321-321-777. Zgasła lampka. A ty, Monisz, jakbyś miała strzelać, to co byś powiedziała?
1: Moje największe wydarzenie ostatnio to było otwarcie tego studia.
0: A, no tak, ale to raczej przyjemne. No właśnie.
1: Miłe.
0: Ale zobaczymy, czy nasi słuchacze dadzą radę. Siemano, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata Sesonek.
0: No cześć, Gosia. To o czym myśli pychu dzisiaj?
2: Ja myślę o dobrej kawie, dobrym posiłku i dobrym, jak to mówią, kolegą czy tam znajomym.
0: Ale to ty o tym myślisz, czy ja?
2: No ja.
0: Ale zabawa polega na tym, o czym ja myślę, Gosia.
2: A, to pan myśli chyba o dobrej kobiecie.
0: Ale to by się niemiło kojarzyło, no daj spokój. Ale ty jesteś bardzo miła, ja cię bardzo lubię. Gosia, masz już specjalne miejsce w moim serduszku, dobra?
2: O jak to nie? To nie, to ja tego spada.
0: Dzięki, no. Tak kosza na antenie jeszcze nie dostałem. Dobra, ja zrzucam to połączenie, odbieram kolejne.
1: Krótko i dosadnie.
0: Tak, jak ja za twoją radą. Siemano, jak masz na imię?
3: Siemano, Łukasz z tej strony.
0: No cześć, Łukasz, o czym myśli pychu?
3: O pogrzebie, tak mi się wydaje.
0: Nie, nie chodzi o pogrzebie, to aż zbyt nieprzyjemne, choć też nieprzewidywalne, ale chodzi o coś nie aż tak złego. 321-321-777, pora na ostatni telefon, który właśnie w tym momencie odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
4: Siemano, Tomek z tej
0: strony. No cześć, Tomek, to o czym myśli pychu?
4: Myślę, że o kontroli ZUS-u.
0: Oj, tego to się trzeba bać, ale zdecydowanie nie o to chodzi. Słuchajcie, ja bym się cofnął do lat młodzieńczych. Jeżeli chodzi o to, o czym myślę, Mania, zostajesz ze mną na rundę drugą?
1: Ja zostanę.
0: No to już za moment runda druga. O czym myśli pychu? Aloki, J-Lo, Everything's Fine. To gramy już teraz.

0: Okiem eksperta Monika Tyler, nasza queen socialowa, która dba o wszystko na Instagramie i TikToku. Jak ci się podoba ten numer? A poczekaj, bo ja bym ci jeszcze
1: włączyłeś mi mikrofonu. No to właśnie, tak celisz sobie moją opinię.
0: Dokładnie tak. Właśnie to chciałem usłyszeć. Nowość na naszej antenie. Nightmare i Jordan Sparks. To No Air. Jak ci się podoba, Moniś?
1: Bardzo.
0: No i super. No to pytanie aktualne. O czym myśli Pychu? A wy możecie dzwonić. 321-321-777. Ustaliliśmy już, że chodzi o wydarzenie, którego nie zawsze można się spodziewać. I raczej było ono w naszym życiu nielubiane. No i trochę do czasów szkolnych trzeba by się było przenieść. Monia, ja już ci powiedziałem, o czym myśli Pychu, tak przedpremierowo. Ty lubiłaś to wydarzenie, czy raczej nie?
1: Bardzo nie. Najczęściej nie brałam w nim udziału.
0: O, to ciekawe, bo co, już się poddałaś na starcie? Aha, dobrze. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do nas jest jak do kumpli, bo my jesteśmy waszymi kumplami, więc zazwyczaj macie go totalnie za darmo. No to odbieramy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata z Krzysztofem.
0: Cześć, Gosia.
1: Siema.
0: To o czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o dobrej nocy.
0: Nie.
2: I położę się...
0: Nie, nie o to chodzi. No to odbieramy kolejny telefon. 321-321-777. Dzwońcie, no jest do zgarnięcia fajny prezent, bo nasze skiety meloradiowe. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: A, dzień dobry, Dawid.
0: No cześć, Dawid. To o czym myśli Pychu?
3: Wydaje mi się, że chodzi o sprawdzian.
0: Zaliczymy?
1: Ja mam zaliczyła. Ale,
0: a co jest mniejszego? O, mniejszego od sprawdzianu?
3: Pytanie?
0: Powiedziałeś już.
3: Kartkówka.
0: No, musiało tylko wybrzmieć, stary. Brawo!
1: Brawo!
0: Całe nasze studio bije brawo. Skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. Mam nadzieję, że ty kartkówki jak miałeś, to już jest to dawno za tobą i miło je chociaż wspominasz.
3: Tak jest, tak jest. Już nie muszę tego robić. O czym myśli Pychu? Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
13: Praca,
12: szkoła,
13: korki.
12: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
13: Od rana dużo pozytywnej energii.
12: Jeszcze fajniejszą muzę.
13: Świeże trendy prosto z sieci.
12: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
13: Od poniedziałku do piątku.
12: Już od 6:30.
13: Podkręcamy tempo.
12: Waldek Darłak.
13: Marcin Sikora.
12: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: lato i wakacje w głowie. JJ i Still Summer on My Mind. Tak, podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 15 minut do 20, a teraz czas na jedną z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Słuchajcie, przede mną nic nie ucieknie, żadna świeżynka, która jest warta pokazaniu, no bo my przecież grzebiemy w tych najnowszych hitach i wybieramy dla was te, które warto posłuchać, tak żebyście byli oczywiście na bieżąco. No i tym razem zajrzeliśmy na Wyspy Brytyjskie, tam tanie bilety podobno lotnicze, więc czemu nie? No i ściągnąłem dla was brytyjski duet DJ-ów Oli Warriner, a także Lee Forster. Stworzyli numer, nie numer nawet, w sumie to grupę Warriner, która to stworzyła numer Let Me Forget You. Sytuacja trochę poplątana, ale numer świetny. Posłuchajcie, jak on brzmi, to jedna z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A na ten numer możecie głosować w 30 Melo Radia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. No zobaczymy, czy ten numer któreś z 30 miejsc zajmie. Wbijajcie i głosujcie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Two Times в Мело. Steve Aoki, Dimitri Vegas, Sound of Legend i cała plejada artystów, którzy wybrzmieli w tym numerze. Tak podkręcamy tempo, 20 za moment i po 20 dalej bardzo mocno wam pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Juste Jack Style i Turn the Lights Off. Ten numer punktualnie o 20 wybrzmi na antenie Melo, to już za moment.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 15. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
9: Zabrali nam lato grzbana.
8: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
7: Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: idę w melo.
1: Znalezione, nie kradzione. Znacie takie powiedzenie? Jak się okazuje, nie jest ono prawdziwe. I to wam udowodnię w tej godzinie, a wcześniej gram Justay Jackstyle od ich Turn the Lights Off. Zaczynamy. 20 na zegarach. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Self-aware w Melo. Czy to jest hit tego lata? No moim zdaniem tak. Lumix za nami, 14 minut po 20, znalazła 50 tysięcy w starej komodzie. To w Warzymicach pod Szczecinem. Jedna z kobiet pod świetnikiem zobaczyła komodę, wzięła ją do siebie na chatę, a w środku 50 tysięcy złotych. Nie przyznała się do tego, że tak potężną sumę znalazła, ale ci, którzy tę komodę na śmietnik dali, przypomnieli sobie, że jest w niej hajs, no i zgłosili to na policję. A policja po monitoringu namierzyła, gdzie ona jest, no i teraz nie dość, że kobieta tych 50 tysięcy nie przygarnie, to jeszcze będzie musiała zapłacić mandat za przywłaszczenie mienia. Ale ja to rozumiem, że nie poszła tego wszystkiego wyjaśnić. Wyjście z szafy wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie z tak bogatej szafy.
1: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah.

0: Radio Konin.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Rudimental, JLR, numer, z którym mam tylko pozytywne wspomnienia, to Waiting All Night w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20:27 na zegarach, a gdzie wy mnie podsłuchujecie w ten środowy wieczór? Dajcie mi o tym znać, czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jestem mega ciekawy, a ja niezależnie, gdzie teraz jesteście, pogram wam tak, żebyście na pewno nie przysnęli. Thomas Gray i Heaven, to już teraz.

0: Małe przypomnienie części ciała, head, shoulders, knees and toes w Melo. Głowa, kolana, coś tam było, coś takiego. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21, a ja zapytałem, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia, gdzie się podsłuchujemy, no i jeżeli czujecie się starzy, to teraz Kacper przemówi.
1: Cześć, tu Kacper, ja was podsłuchuję z Giżycka i właśnie się uczę do informatyki. Jestem w 7 klasie i próbuję tworzyć jakąś stronę internetową. Pozdrawiam was, siemo.
0: Kacper jest w 7 klasie i robi stronę internetową, czyli już osiągnął w tym segmencie więcej niż ja osiągnę nawet po śmierci.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Koni. Słuchaj na 99,6 FM. Idę w Melo.
9: Co trzymacie w lodówkach? Za chwilę Magda Gessler zdradzi, co trzeba z nich wyrzucić. To w tej godzinie, ale wcześniej gramy Shimza i Fire Fire. To na dobry początek. 21 na zegarach. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

On Tonight. To Silva Bumpa w Melo Radio. Wkręca się ten numer do głowy niesamowicie, przyznacie. Podkręcamy tempo, słuchacie Melo Radio wieczorową porą, 21.13 na zegarach. Tupychu, siemano. Na te produkty trzeba wrzucić z lodówki. Jak mówi ikona sztuki kulinarnej, nasza Magda Gessler. Nie powinniśmy trzymać dużej ilości rzeczy w lodówkach, bo kupujemy tanio, dużo, a potem wyrzucamy. A po co? Lepiej jest mieć mniej rzeczy, ale dobrej jakości. Tu cytat, jak mówi Magda Gessler, należy się przenieść nie na ilość, a na jakość produktów. No jakby otworzyła moją lodówkę, szczególnie przed wypłatą, no to by Madzia się wzruszyła, bo tam jedynie co to ketchup i światło widać. Nicki Minaj, bardzo dobrej jakości hicior. Starships, kultowa rzecz w Melo Radio. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Rihanna e Calvin Harris. We Found Love, klasyczek za nami, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo jak dobrze wiecie, szczególnie wieczorami mamy dla was masę nowej muzy. Przetrzepuję wszystkie możliwe playlisty po to, żeby wyłuskać dla was wszystko to, co najlepsze. No i tym razem sięgnąłem po rynek nigeryjski. No bo stąd pochodzi Ayra Starr, która razem z Peggy Gou stworzyła numer Wo!/Men. Tak się on nazywa, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Peggy Gou, no to między innymi odpowiada za It Goes Like Na Na Na, taki bardzo wielki viral swego czasu, kilka ładnych lat temu. Czy to się poniesie takim samym viralem?
1: Najlepszy drop nowy

muszę się do czegoś przyznać. Nowe studio Meloradia ma tak dobre nagłośnienie, że współczuję 15 ulicom w promieniu właśnie od tego studia, bo ten numer siada fantastycznie. Everlasting, to Armin van Buuren i Sasza. Właśnie, mamy nowe studio. Jeżeli chcecie je zobaczyć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia. To jest naprawdę wielki sztos i wiele rzeczy w tym studiu będzie się działo, ale też dużo dzieje się w świecie piłki nożnej, no bo trwają mecze Ligi Mistrzów FC Barcelona i to bardzo mocno pokonała Feyenoord 5-1, aktualnie też Napoli Arsenal, tutaj 0-0, Sporting z Galatasaray 1-1, w ogóle dużo remisów, bo Liverpool z Atletico też kończy pierwszą połowę, no i remisuje 1-1, jedynie PSG się wybiło właśnie z tej remisowej grupy, no i 3-0 pyka Slovana Bratysława, a jutro kolejne fantastyczne mecze, będzie między innymi Bayern Bodoglimt, to o 21:00. A wcześniej, bo już teraz, Wersow i o północy. Choć 21:45 na zegarach, tak przekornie. Słuchacie Melo. Czasem...

Coś innego, coś bardzo przyjemnego od tego gościa. Lost Frequencies i Mary Frost to Paraiso. Tak, podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 22 za momenty wybije, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł, tak naprawdę na co tylko chcecie, wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dzielcie się waszymi pomysłami, a kto wie, być może już jutro właśnie do was zadzwonimy.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. O reklamie.

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie

kawałek do reklamy.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopro.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.